0: Radio Jura.
1: Reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
6: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
7: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
6: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
7: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
6: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: www.traktom.pl.
6: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
1: Po reklamie.
8: Mamy środę, to 7 dzień października. Na zegarach 6, czas na wiadomości.
9: Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła wniosek o uchylenie immunitetu posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów powierzonego mu majątku. Broniąc się przed uchyleniem immunitetu, poseł prosił o odroczenie decyzji, bo prokuratura nie zna najnowszych dowodów w jego sprawie.
10: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
9: Chwilę potem głos zabrał jednak obecny na sali prokurator.
11: Ja takich materiałów do dnia dzisiejszego nie dostałem. Być może jeszcze do prokuratury nie dotarły, więc nie jestem w stanie się ustosunkować do tego, o czym mówi pan poseł.
9: Powołujący się na niedostarczone prokuraturze dokumenty, poseł jeszcze bardziej zdumiony był, kiedy głos zabrał jego własny adwokat.
12: Proszę mi to wybaczyć. W dniu dzisiejszym przedłożyłem ten materiał do Urzędu Prokuratorskiego. Bardzo za to przepraszam. Niestety ustanowienie mnie pełnomocnikiem miało miejsce w piątek.
9: Przypomnijmy, sprawa uchylenia Bartoszewskiemu immunitetu czekała na rozpatrzenie od lipca. Za jego uchyleniem głosowało 14 członków komisji, jego wniosków nie poparł nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policyjni technicy badali miejsce pożaru na oddziale wewnętrznym w szpitalu imienia Rydygera w Krakowie, do którego doszło zeszłej nocy. Krótko przed pierwszą ogień pojawił się w izolatce na oddziale wewnętrznym. Według bardzo wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Wyłączone zostało całe 10 piętro, mówi prezes szpitala Artur Asztawski.
13: Nie nadaje się do użytku, jest zadymione, znaczy w sensie osmolone ściany, no śmierdzi, więc to na pewno tam pacjentów nie możemy wpuścić.
14: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali przez najbliższe 1-2-3 dni do nas, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
9: Dodał dyrektor do spraw lecznictwa szpitala Rydygiera Wojciech Gąsior.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
8: Czeka nas kolejny piękny, pogodny dzień. Obiecują nam to synoptycy, choć w wielu miejscach o poranku jeszcze mogą pojawiać się mgły i zamglenia. W tej chwili, jeśli chodzi o temperaturę, najcieplej w zachodniopomorskim Kołobrzegu i Szczecinie. Tam prawie 14 stopni. Wyobrażacie to sobie? Niesprawiedliwe. Najchłodniej w Jeleniej Górze około 4 stopni w tej chwili. U nas też wyniki jednocyfrowe, ale z każdą godziną przybywać będzie stopni na termometrach. Znów maksymalnie w okolicach 20 powinniśmy dzisiaj zobaczyć. No, jak wspominałem, to będzie piękny, pogodny dzień. Biomet jest korzystny. Fantastycznie.
15: sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: To jest podsumowanie wiadomości z wtorku w Radiu Jura. Wreszcie koniec z niebezpiecznym miejscem na drogowo-komunikacyjnej mapie w sąsiedniej gminie Mstów. Zakończyła się wielokrotnie zapowiadana kompleksowa przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej numer 786 z drogą powiatową numer 1060S w Wancerzowie. To ruchliwe skrzyżowanie czekało na poprawę zakresu bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
18: Droga wojewódzka 786 to jest tak naprawdę jedyna droga tej kategorii w naszej gminie. I tak naprawdę nie jest ona w naszym władaniu, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale we współpracy właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z ZDW Katowice udało nam się wykonać rozbudowę skrzyżowania w Wancerzowie z ulicą Sadową. Inwestycja 7 milionów złotych, my dokładaliśmy 500 tysięcy złotych i to jest jakby jeden element. Drugi będzie wykonywany w przyszłym roku od skrzyżowania z ulicą Sadową do Urzędu Gminy w Mstowie. Kolejna ważna inwestycja drogowa dla naszych mieszkańców.
0: Jak mówi wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, na skrzyżowaniu wybudowano tak potrzebną sygnalizację świetlną. To nie wszystko, co poprawiono w tym rejonie.
18: Te prace polegały na zmianie profilu tego skrzyżowania. To było bardzo wypadkowe miejsce, mnóstwo wypadków. Ja tam mieszkam od dziecka, także pamiętam doskonale. I w tym momencie jest inny profil, jest dodatkowy pas, jest sygnalizacja świetna, pierwsza w historii gminy, także jest zdecydowanie bezpieczniej.
0: Wytyczono też nową zatokę autobusową oraz nowe chodniki o szerokości ponad 2 metrów z energooszczędnym oświetleniem LED. 6,5 miliona z łącznej kwoty 7 milionów złotych na przebudowę pochodziło z budżetu województwa śląskiego. Plan ogólny miasta do poprawy w kilku punktach. Wojewoda śląski zakwestionował 6 z 2039 wyznaczonych stref dla Częstochowy. To największy plan oceniany dotychczas przez nadzór wojewody. Podobny problem ma wiele miast i gmin w regionie. Arkadiusz Żabka.
19: Głównym zastrzeżeniem nadzoru urbanistycznego wojewody jest nieuwzględnienie w planie złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Michalina, którego eksploatację zakończono 25 lat temu. Miasto złożyło już wyjaśnienia, podkreślając, że wydobycie w tym miejscu to już przeszłość, a błąd polega na niewykreśleniu złoża z zasobów. Wraz z wyjaśnieniami miasto wnosiło o ewentualne uchylenie planu tylko w kwestionowanym wycinku. Niestety ten wniosek nie został uwzględniony, w przeciwieństwie do praktyki stosowanej w innych województwach. Nadzór urbanistyczny wojewody śląskiego przyjął interpretację, zgodnie z którą uchyla plany wyłącznie w całości.
0: Po decyzji wojewody Częstochowa musi ponowić całą procedurę planistyczną wraz z konsultacjami społecznymi, a tylko one potrwają około miesiąca. Nowe Laboratorium Obliczeń Kwantowych rozpoczyna pracę przy Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji. Byliśmy z naszym mikrofonem przy ulicy Dąbrowskiego, aby zobaczyć, jak komputery przyszłości poradzą sobie ze zjawiskami kwantowymi i jak skorzystają z nich studiujący.
20: Widzicie tu Państwo za mną 3 jednostki, tak zwane kubity, które prezentują pojedynczy kubit kwantowy. Są oscyloskopy, jest bardzo nowoczesny sprzęt do generowania liczb prawdziwych. Wielosobowych. Te urządzenia umożliwią prowadzenie nam badań w tej dziedzinie, a także pokazywanie naszym studentom, czym właściwie są obliczenia kwantowe. Jest to technologia, która wchodzi na rynek dosyć mocno, ma ogromne znaczenie w cyberbezpieczeństwie, także kwestia mocno rozwojowa, to co najważniejsze w tej chwili.
0: Mówi Olga Siedlecka-Lamch z Katedry Informatyki Częstochowskiej Uczelni. Politechnika ma teraz przestrzeń, która pozwala przejść od teorii do samodzielności. Dzielnych eksperymentów. To też efekt współpracy z nowoczesnym biznesem, mówi Marcin Sadowski.
21: Mamy olbrzymią przyjemność transferować wiedzę z doświadczeń naszych z technologii kwantowych, komputerów kwantowych, które zbudowaliśmy w Polsce i urządzeń łączności i transferować układy dydaktyczne, tak aby można było szkolić osoby, nowe kadry, które będą mogły w przyszłości praktycznie obsługiwać tego typu sprzęty. Miejmy nadzieję, że będzie coraz częściej praktykowana w innych miejscach, nie tylko tutaj.
0: Nowoczesne Laboratorium Obliczeń Kwantowych zbudowano zameldowano w sali numer 238 na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji przy ulicy Dąbrowskiego. Tym samym jest już na wyciągnięcie ręki dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.
21: Tego typu układy są unikalnymi układami w skali nawet świata. Mamy 3 publikacje naukowe oparte o tego typu urządzenia, więc tego typu rozwiązań dydaktycznych nie ma. Dlatego mamy nadzieję, że to możemy śmiało mówić o czymś nowym, unikalnym. Zresztą chcemy pogratulować właśnie Politechnice Częstochowskiej, która zdecydowała się na budowę pracowni kwantowej. Dzięki temu jest możliwy rozwój i badawczy, i praktyczny kadr naukowych i studentów.
0: Dodaje Marcin Sadowski. Na wyposażeniu pracowni znalazły się m.in. urządzenia do sprzętowej symulacji oraz stanowiska do badania bezpiecznej kryptografii. Nowa infrastruktura posłuży zarówno studentom informatyki, jak i naukowcom prowadzącym zaawansowane badania nad technologiami przyszłości. Zostaną po studiach czy zdobyciu kwalifikacji w Częstochowie, czy wybiorą zagraniczne ośrodki badawcze? Ruszyło ogólnopolskie badanie dotyczące młodych talentów, które zamiast zasilać naszą gospodarkę i naukę spełniają się za granicą. Ankieta już trwa i ma sprawdzić plany zawodowe oraz opinie młodych, w tym też częstochowian. Organizatorzy czekają na głosy studentów, doktorantów oraz młodych inżynierów z naszego miasta i regionu. Co mogłoby ich zachęcić, by powiązali przyszłość z regionem i naszym krajem.
2: Mamy wielu świetnie wykształconych młodych ludzi, szczególnie w obszarze nauki, technologii i inżynierii. Część z nich swoją przyszłość zawodową widzi poza Polską. Postanowiliśmy to sprawdzić. Prowadzimy ogólnopolskie badanie. Chcemy poznać doświadczenia, plany i potrzeby młodych ludzi. Dlatego zachęcam również słuchaczy z Częstochowy i całego regionu do podzielenia się swoim głosem. Każda odpowiedź ma dla nas znaczenie, bo wyniki posłużą do przygotowania raportu i konkretnych rekomendacji.
0: Mówiła dla nas Julia Kwaśniewska, prezes Fundacji Forum STEM, na co dzień ekspertka do spraw energii, klimatu i środowiska Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Badanie ma pokazać, jak młodzi ludzie oceniają lokalne perspektywy rozwoju, poziom wynagrodzeń i dostęp do innowacyjnych projektów. Anonimową ankietę można wypełniać do 30 listopada. Więcej znajdziecie na naszej stronie
16: www.radiojura.pl.
0: To nie tylko dach nad głową, ale całe 4 lata troski, edukacji i bezpieczeństwa. W Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podsumowano okres kompleksowej pomocy dla dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej. Najmłodsi z rodzin poszkodowanych przez wojnę znalazły schronienie w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie. Było to blisko 100 dzieci i ich opiekunów z rejonów objętych działaniami zbrojnymi.
3: Wszystko zaczęło się w 2022 roku, 8 marca, w Dzień Kobiet. Przyjechały dzieci do nas z Mydnej, z Melitopolu, 80 dzieci z wychowawcami tamtejszych placówek. Przygoda, która się skończyła, można powiedzieć, 1 września 2026, czyli dzieci były u nas 4,5 roku. Wszystko to, co działo się w tym czasokresie, ja mogę podsumować tak jednym zdaniem, że podejmując decyzję pomocową względem Ukrainy, w tym aspekcie nie popełniłem błędu. Od samego początku stawiałem na to, żeby bronić niewinnych. Niewinnymi w takich okolicznościach wojny i konfliktu zawsze są dzieci.
0: Mówi ksiądz Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas. Wsparcie objęło nie tylko wyżywienie i zakwaterowanie, ale też pomoc psychologiczną oraz uruchomienie specjalnej szkoły z ukraińskim programem nauczania.
22: Działo się dużo. Przez ten czas jakby zrobiliśmy bardzo dużo, bo dzieciaki z wieloma traumami po prostu poszły do szkoły polskiej. Były zaopiekowane medycznie, pedagogicznie, psychologicznie, we wszystkich w sumie aspektach, które były niezbędne. Na początku było ponad 100 osób. Dzieciaki były też w różnych szkołach, więc koordynacja działań była szeroka.
0: Dodaje pracownik socjalny Ilona Langner, koordynator pieczy zastępczej dla młodych podopiecznych ze wschodu. Zorganizowanie działań w pieczy, w tym dla grona osób z niepełnosprawnościami, nie byłoby możliwe bez udziału wolontariuszy, instytucji pomocowych i ludzi dobrej woli, podkreślają przedstawiciele Caritas. Pomoc od początku zorganizowano bardzo sprawnie.
23: Bardzo szybko, błyskawicznie, na wielu frontach, też niezależnie lokalnie, tak jak na przykład ktoś znał, współpracował z parafią w Ukrainie i po prostu dzieci przyjeżdżały. Dopiero po jakimś czasie ministerstwo przejęło stery nad tym wszystkim, także działo się bardzo dużo i ogromnie szybko. Projekt wyglądał w ten sposób, że najpierw musieliśmy zmapować dzieci, które trafiły do Caritas diecezjalnych w całej Polsce. Dzieci mają duże potrzeby, opiekunowie też. To, że taka pomoc też była świadczona.
0: Jak mówi Joanna Błoniarz z Caritas Polska, 4 lata temu ewakuowano też podopiecznych z Ukrainy. ukraińskich domów dziecka. Część trafiła właśnie do nas, do Częstochowy i Olsztyna. To był ważny gest solidarności z najbardziej potrzebującymi, ocenia burmistrz Tomasz Kucharski.
4: Duże przeżycie i szczerze mówiąc brałem udział w powitaniu tych dzieci, w przyjęciu, podjęciu. Konstatację to mam jedną, że gdyby nie Caritas i ksiądz Marek Bator, widząc jakby ilość tych dzieci, ich zagubienie, ich ogromną potrzebę nowego miejsca, ciepła, to dzisiaj z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że nikt by tego nie ogarnął.
0: Mówił dla Radia Jura burmistrz miasta i gminy Olsztyn. Bezpłatne wsparcie dla cudzoziemców w województwie śląskim. To projekt Śląskie Centrum Kariery Migrantów skierowany do osób mieszkających lub pracujących w regionie. Udział mogą wziąć cudzoziemcy, obywatele państw trzecich, którzy mają ukończone 15 lat, legalnie przebywają w Polsce oraz mieszkają lub pracują w województwie śląskim. Do końca roku można m.in. nauczyć się języka polskiego, przeszkolić się z zakresu sztucznej inteligencji, uzyskać wsparcie prawne czy wziąć udział w szkoleniu zawodowym. Zajęcia i wsparcie są dostępne w Gliwicach, Katowicach, Zawierciu i Międzybrodziu Bialskim, a część również online. Jak się zapisać, o tym piszemy w naszym portalu
16: www.radiojura.pl.
8: Wszystkiego pięknego na dobry początek dnia. Jest środa, 7 dzień października. To jest nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
16: Radio Jura.

0: środowy poranek, a my zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. 7 dzień października mamy, równo 280 dzień roku. Ładna cyferka. O 6.47 zacznie wschodzić słońce, a zacznie znikać za horyzontem o godzinie 18. 11 godzin i 13 minut, tyle ma potrwać dzisiejszy dzień. Sprawdzamy, kto dziś świętuje swoje imieniny. Na liście są Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirela, August, Amalia, Tekla i Rosława. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Okazje nietypowe do świętowania jest dzień wanny. Proszę bardzo. Mamy także dzień efektywności energetycznej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl. Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
5: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
6: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: promocji i zamów druk ścienny.
1: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
2: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
8: Może nie najcieplej, może nie najzimniej, ale dyszka na termometrach w Częstochowie. W regionie może to być różnie, mogą też pojawiać się niższe wartości o tej porze dnia. Po południu jednak już stopni 21 i to jest miła informacja. Dzień zapowiada się pięknie, pogodnie i słonecznie. Taką jeszcze aurę będziemy mieli jutro. 21 stopni zapowiadane jest dla Częstochowy, ale piątkowy poranek może być mokry. No i też w ciągu dnia temperatura już nie będzie tak wysoka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj dzień wanny mamy. Starałem się znaleźć jakieś informacje na temat tego święta. No nie wiem, z jakiego powodu je mamy, dlaczego tak właśnie jest i w jaki sposób świętować. Tutaj chyba trzeba popuścić wodze fantazji. Pytanie do was, czy jesteście team prysznic, czy team wanna? Możecie skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu. Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
5: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
6: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu. A dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
15: Słuchasz Radia Jura.
16: It really is. Oh boy. Yes. It is not that funny. That's not.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Za kilka minut pojawią się u nas nasze wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 7. Pamiętacie i wiecie o tym, jak w Stanach kulturalnie się witają. Hey, how are you? No właśnie, nie pytaj, jak się czuję, bo jak zacznę opowiadać, to akurat wersja z naszego kraju. Zdrówka Wam życzę.
1: Nieznany odór zaniepokoił w ostatnich dniach mieszkańców Łojek. W wiadomościach Radia Jura o 7:00 wracamy do gminy Blachownia. Będzie także przypomnienie dla mieszkańców Częstochowy. Dziś mija termin głosowania w budżecie obywatelskim na przyszły rok.

0: części z kraju i ze świata koniec reprezentacyjnej kariery Leo Messiego. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.
3: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
2: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
3: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
3: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
3: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Po reklamie.
3: Dziś środa, to 7 dzień października. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy więc na wiadomości.
4: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Nieprzyjemny fetor i natychmiastowa reakcja służb w gminie Blachownia. Od tego tematu zaczynamy wiadomości w Radiu Jura w środę 7 października. Mieszkańcy Łojek domagają się wyjaśnienia sprawy niepokojącego odoru. Na problem zwrócili uwagę służb i samorządu. Mariusz Osyra dowiadywał się więcej w tym temacie.
5: Po zgłoszeniach lokalnej społeczności burmistrz Cezary Osiński z Blachowni powiadomił starostwo powiatowe, sanepid, a także wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Tam kroki skierowaliśmy i my. Jak poinformował naszą redakcję katowicki WIOŚ i jego rzecznik Małgorzata Zielonka, inspektorzy podjęli już dwukrotnie działania w terenie. Sprawdzali na miejscu najpierw podczas sobotniego rozpoznania, a następnie w poniedziałek, 5 października, co dzieje się w Łojkach, kiedy to wspólnie z policją przeprowadzono czynności na terenie jednego z pobliskich zakładów. Ustalono, że to prawdopodobnie z tej posesji dobiegają odczuwalne przez mieszkańców Łojek zanieczyszczenia. Służby stale monitorują jakość powietrza, sytuację na miejscu, a decyzje o ewentualnej kontroli interwencyjnej zostaną podjęte po dokładnym przeanalizowaniu całej sytuacji i zebranych ustaleniach inspektorów.
4: O czym informował Mariusz Osyra. Dziękuję za relację.
6: Wiadomości Radia Jura.
4: Nowa hala do serwisowania i napraw elektrycznych autobusów w Częstochowie to kolejny ważny krok w rozwoju zeroemisyjnej komunikacji. Miejskie przedsiębiorstwo podpisało umowę na powstanie miejsca z przeznaczeniem na obsługę i naprawę autobusów o napędzie elektrycznym. W ramach projektu rozbudowana zostanie istniejąca hala tramwajowa, w której powstanie nowa część serwisowa stanowiąca warsztat obsługowo-naprawczy taboru elektrycznego. Przypomnijmy, wcześniej podpisana została umowa na dostawę 4 nowych 12-metrowych autobusów Solaris. Nowe pojazdy oraz odpowiednie zaplecze to kolejne działania, które przygotowują częstochowską komunikację do dalszego rozwoju transportu zeroemisyjnego.
6: Twoje sprawy.
4: Ostatnia prosta w głosowaniu, bo to już finałowe godziny na podjęcie ważnych decyzji dla naszych osiedli w Częstochowie. Kończy się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Na razie najaktywniejsza jest dzielnica Mirów. Mieszkańcy mają już tylko godziny, aby oddać swój głos na wybrane projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. W tej edycji na realizację w roku przyszłym czekają też projekty odnośnie rewitalizacji. Głosujemy więc na 3 grupy zadań dla Częstochowy.
7: Funkcjonuje infolinia telefoniczna podczas głosowania, jeżeli ktoś ma problem jakiś techniczny.
8: Najważniejsza zmiana jest taka, że doszła nowa pula rewitalizacyjna, czyli mieszkańcy do tej pory wybierali jedno ogólnomiejskie zadanie, jedno dzielnicowe, teraz będą mieli jeszcze jedno rewitalizacyjne. W tym roku pula jest wyższa, czyli do wydania jest prawie 12 milionów złotych.
4: Przypominały Justyna Głąb oraz Agata Wierny z Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Urzędzie Miasta. Urzędnicy przypominają, że cała procedura zajmuje zaledwie chwilę na stronie internetowej, a zrealizowane inwestycje będą służyć częstochowianom przez kolejne lata. Na stronie budżetu obywatelskiego można prześledzić realizację ubiegłorocznych zadań, jak i efekty bieżącego głosowania. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło o poranku rozpoczęcie operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
10: Te działania mają charakter prewencyjny w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Już wiemy, co najmniej 2 osoby zginęły w Kijowie, gdy Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy rakietą i dronami w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
9: Pierwsza eksplozja w Kijowie słyszano kwadrans po 3 czasu lokalnego. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegały wcześniej o zbliżaniu się do granicy kilku rosyjskich bombowców Tu-95.
10: Dziś dowiemy się, jakie zarzuty usłyszał Dawid K., lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
9: Wczoraj mężczyzna był przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Jej rzecznik potwierdził, że obecnie prowadzone są 4 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w placówce.
10: A w porannych faktach razem z nami Michał Radkowski. Michale, co wiemy o tym wczorajszym przesłuchaniu?
11: Wiadomo, że trwało kilka godzin. Lekarz nie zgodził się, by podawać jego dane osobowe, więc możemy jedynie mówić o Dawidzie K. i jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła, potwierdził jedynie, że jego klient usłyszał zarzuty. Zapowiedział też, że do momentu przekazania informacji przez prokuraturę nie będzie komentował treści zarzutów. Tych wciąż nie znamy, bo prokuratura chce o nich opowiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menedżerskiego, a także znieważenia zwłok.
9: Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii, Leo Messi, rozegrał tej nocy swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji.
10: Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0. Mistrz świata, dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę.
12: Argentino, Argentino, Argentino de Leo, de Messi! De Messi, de Leo! El más grande de todos los tiempos de Messi!
10: Absolutne szaleństwo. Argentyna triumfuje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
3: Może nie najcieplej, może nie najzimniej, ale dyszka na termometrach w Częstochowie. W regionie może to być różnie, mogą też pojawiać się niższe wartości o tej porze dnia. Po południu jednak już stopni 21 i to jest miła informacja. Dzień zapowiada się pięknie, pogodnie i słonecznie. Taką jeszcze aurę będziemy mieli jutro. 21 stopni zapowiadane jest dla Częstochowy, ale piątkowy poranek może być mokry. No i też w ciągu dnia temperatura już nie będzie tak wysoka.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
14: Dzień dobry w środę i już jesteśmy, a to czego potrzebujemy o tej porze na pewno to kawa i muzyka, koniecznie.
3: No, my zajmiemy się tym drugim, zdecydowanie.
14: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
14: No jeszcze raz, dzień dobry.
6: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, a teraz zaglądamy do horoskopu.
1: Zodiakalny wodniku, ktoś zaproponuje Ci dziś coś, na co zwykle odpowiadasz: nie mam czasu. Tym razem spróbuj powiedzieć tak. Obowiązki nie powinny mieć wyłączności na Twój kalendarz. A wieczorem miło zaskoczy Cię wiadomość od kogoś bliskiego.
0: Baran, dziś więcej zyskasz spokojną rozmową niż upieraniem się przy swoim. W miłości też odpuść rywalizację. Ostatnie słowo wcale nie musi należeć do Ciebie. Spotkanie z przyjaciółmi poprawi Ci humor.
1: Strzelec, tutaj dobra wiadomość pomoże Ci ruszyć z planem, który ostatnio odkładałeś. Zrób pierwszy krok, zanim znów uznasz, że najlepiej zacząć od poniedziałku. Komuś, kto Ci się podoba, zaproponuj wspólną kawę.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Niedawno przeczytałam, że kawa ziarnista zajmuje coraz więcej miejsca na sklepowych półkach, a jej wybór rośnie. No, tym bardziej warto powalczyć o własny zapas w naszym konkursie Moc Porannej Kawy.
2: Napiszcie, jaką moc daje Wam poranna kawa. Czekamy na Wasze pomysłowe odpowiedzi w formularzu konkursowym na naszej stronie. A do wygrania aromatyczna, świeżo palona kawa ziarnista ufundowana przez firmę Olsema i bon na zakupy do zrealizowania w sklepie olsema.pl.
1: A kolejne finałowe rozdanie oczywiście dzisiaj pomiędzy 9 a 10. No, pewnie będziecie już czuli moc porannej kawy.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
6: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
7: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
8: Zdążymy, spokojnie.
7: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
8: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
7: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex, Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
9: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: Zapraszamy!
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
7: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: i realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: 21 stopni. Tyle mają pokazać termometry po południu. Te umieszczone w cieniu, jeśli chodzi o Częstochowę, podobnie będzie jutro. Niestety w piątek maksymalna temperatura, którą zapowiadają synoptycy, to 14 stopni. No i piątkowy poranek to też bardzo charakterystyczne dla zmiany aury. Zrobi się na chwilę mokro. Nie będą to jakieś intensywne opady i długotrwałe, ale opada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajutka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa

7:39.

0: Państwo, środowy poranek z Radiem Jura.
1: Planujemy z Wami dzień, a może warto dziś wyskoczyć do Japonii, co Wy na to, ale bez pakowania walizek wystarczy o 17 dotrzeć do biblioteki.
0: A konkretnie do filii numer 6 przy ulicy Jarockiej 65 w Olsztynie. Tadeusz Szczubiał opowie o Japonii na początek cyklu Podróże dookoła świata. Będą zdjęcia, krajobrazy, tradycje i historie z codziennego życia.
1: Między innymi o ciszy w pociągach i porządku w kolejkach. Wstęp jest wolny.
0: A w Częstochowie zamiast podróży do Japonii trzy światy na kameralnej scenie Teatru Mickiewicza.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
5: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa, ulica Krótka 26 w bramie.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Woda kropla Beskidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
19: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
18: Z PSB zawsze się da!
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
3: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Do muzyki powrócimy na pewno i już po godzinie 8 poruszymy wiele ciekawych tematów, zwracając uwagę na poprawność językową. Ponadto zajrzymy do kącika kaucyjnego. Wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Lubliniec doczeka się wreszcie remontu dworca PKP. W wiadomościach Radia Jura dobre informacje nie tylko dla pasażerów. Będzie także pytanie o złoża Wolfram w okolicach Myszkowa. Operacja polskiego lotnictwa dziś o poranku zakończona. Powodem był rakietowy atak Rosji na Ukrainę. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
6: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnip

0: Control. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
1: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
0: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
1: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
0: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
1: Furnipol.pl.
2: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
3: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
3: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
3: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
4: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
5: 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
9: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
10: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
11: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
10: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
11: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
10: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
11: www.traktom.pl.
10: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach już godzina 8, jest środa, 7 października, czas na wiadomości.
14: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek dworzec kolejowy w Lublińcu, którego czeka gruntowna metamorfoza. Projekt odnośnie przebudowy jest już oficjalnie w przygotowaniu, potwierdzają Polskie Koleje Państwowe. Są już pierwsze umowy i parafowane dokumenty.
15: Dzięki modernizacji obiekt przejdzie gruntowną metamorfozę. Zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec 2029 roku. W ramach prac rozebrana zostanie część budynku administracyjnego, dzięki czemu powierzchnia dworca zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb pasażerów. Powstanie tu część, na której zaprojektowany zostanie zielony dach. Wymieniona zostanie także stolarka okienna, a elewacja poddana zostanie renowacji.
14: Mamy umowę z biurem projektowym, mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA. A czy dworzec po przebudowie zachowa swój klimat? Będziemy to sprawdzać w kolejnych wiadomościach w Radiu Jura. Teraz pytanie, co dalej z gigantycznym złożem wolframu i innych cennych metali na terenach koło Myszkowa?
16: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
14: Temat znów stał się gorący po podpisaniu umowy w ambasadzie USA w Warszawie.
17: O skarbach, jakie kryje ziemia w północno-wschodniej części górnośląskiego zagłębia węglowego, wiadomo od kilkudziesięciu lat. Wówczas Państwowy Instytut Geologiczny w tym miejscu potwierdził badaniami złoża rud wolframu, molibdenu i miedzi. Występują na głębokości od 400 do 1000 metrów. To ponad tona czystych metali stosowanych zaangażowanych w przemyśle zbrojeniowym, motoryzacyjnym i lotniczym. W ostatnich dniach podpisana została umowa dotycząca współpracy technicznej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, mająca dotyczyć właśnie oceny geologicznej i zasobowej naszego terenu. Projekt zostanie również przeanalizowany pod kątem uwarunkowań środowiskowych, administracyjnych czy ekonomicznych. Strony zamierzają zbadać możliwości związane z budową bezpiecznych łańcuchów dostaw surowców mineralnych dla państw sojuszniczych NATO.
14: To był Mariusz Oseram. Dziękuję za te informacje. Ja jeszcze dodam, że sprawy tego typu eksploatacji w ubiegłym roku oprotestowały gminy Żarki i Kozigłowy. Nie ma też jednoznacznego stanowiska powiatu myszkowskiego w tej sprawie. Są natomiast obawy mieszkańców o ważny zbiornik wód podziemnych.
16: Sport w Radiu Jura.
14: Nordic Team z kolejnymi sukcesami to 4 zwycięstwa w klasyfikacjach generalnych, triumfy w finale Pucharu Czech i wygrane sztafety sprinterskie. W czeskim Hamrze na dystansie 5 km bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z Częstochowy. Wśród kobiet zwyciężyła Justyna Nowak, a wśród mężczyzn Daniel Wojtasiński. W końcowej klasyfikacji zespołowej całego Pucharu Czech Nordic Team zajął 3 miejsce, podczas gdy część zawodników walczyła o medale i puchary w Czechach. Druga grupa reprezentowała klub w zawodach Ligi Centrum w Piątkowisku koło Pabianic. W swoich kategoriach wiekowych pierwsze miejsca zajęli Leszek Słomian i Katarzyna Konik. O pozostałych sukcesach naszych sportowców piszemy na radiojura.pl. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: Operowanie naszego i szwedzkiego wojskowego lotnictwa związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 30 minut temu zostało zakończone.
18: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powracają do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
12: Przypominamy, myśliwce poderwano w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, do których użyto także bombowców Tu-95.
18: W Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, ale Rosjanie zaatakowali poza stolicą także Dniepr, Zaporoże oraz Krzemień. Mieńczuk w obwodzie połtawskim.
12: Ukraińskie media przypominają, że do tych ataków doszło w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
18: Jednocześnie w tych samych artykułach przeczytać można, że według Banku Światowego średnia długość życia mężczyzn w Rosji w 2024 roku wynosi lat 68.
12: Prezydent Donald Trump twierdzi tymczasem, że koniec wojny w Ukrainie jest bliski.
18: Takie słowa padły w Maryland, a wysłuchał ich amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, w Faktach. Prosimy o szczegóły.
19: Dzień dobry. Tradycyjnie prezydent, który obiecał jeszcze w kampanii wyborczej 2 lata temu, że zakończy wojnę w 24 godziny, nie podał szczegółów. Pracuję nad tym. Myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia. Zakończyliśmy 8 wojen. Zakończyłem 8 wojen. I ta też się niedługo zakończy, zapewnił Trump. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje. Ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, przekonywał prezydent Donald Trump, który wspiera republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii. Trudno jednak powiedzieć, czy przy okazji prezydent Trump zamierza poruszyć inne tematy.
12: Sztuczna inteligencja może dać lekarzowi więcej czasu dla pacjenta.
18: A wszystko za sprawą nowego systemu, który testowany jest w tej chwili w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wczoraj system zaprezentowano.
20: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób prowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
21: Czyli to jest coś w rodzaju tworzenia dokumentacji potem wykorzystywanej przy kolejnych wizytach?
20: Tak, dokładnie.
12: Z Bartłomiejem Brzękiem, jednym z autorów programu, rozmawiał Marcin Buczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
13: 21 stopni. Tyle mają pokazać termometry po południu. Te umieszczone w cieniu, jeśli chodzi o Częstochowę, podobnie będzie jutro. Niestety w piątek maksymalna temperatura, którą zapowiadają synoptycy, to 14 stopni. No i piątkowy poranek to też bardzo charakterystyczne dla zmiany aury. Zrobi się na chwilę mokro. Nie będą to jakieś intensywne opady i długotrwałe, ale opada.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Środowy poranek, o tej porze jedni już przy biurkach, inni jeszcze na światłach. Pozdrawiamy Was serdecznie.
13: A my przy mikrofonach.
0: Byli na swoim miejscu Ewelina Kroczek
13: i Marek Moc.
0: Dzień dobry.
16: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Środowy poranek, a dziś jest dobry dzień, żeby przypomnieć sobie o polszczyźnie. 7 października 1999 roku uchwalono ustawę o języku polskim.
1: Tak, ważne, ważne, bo zamiast mam meeting, można powiedzieć, mam spotkanie, a zamiast czekam na feedback, daj znać, co o tym myślisz. Po kolu zrobimy szybki briefing, bo zbliża się deadline, prawda? Słyszymy
0: tak,
1: często.
0: Tak, a nasze radiowe open air, playlista, jingle też mamy co tłumaczyć.
1: Na szczęście mniej gadania, więcej grania, wszyscy rozumieją.
0: No to może zastosujmy w praktyce. Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Ja mam takie pytanie z życia wzięte, z własnego doświadczenia wręcz. Czy macie już w domu specjalne miejsce na butelki do oddania? Obok kącika kawowego powstał kącik kaucyjny? Takie pytanie ode mnie.
0: Kącik? Torba w kuchni, druga w przedpokoju, trzecia czeka, aż ktoś się zlituje.
1: No właśnie, a potem jesteśmy już w sklepie, sięgamy po ten koszyk, a butelki zostały w domu.
0: Za to wracamy z kolejnymi.
1: Tak, tak, żeby tamtym nie było smutno.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
6: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
5: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
6: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
5: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
6: Profesjonalny montaż i serwis.
5: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
6: Sinbud.pl.
7: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, ciśnienie w Częstochowie zaczyna spadać. W tej chwili na poziomie 1019 hektopaskali mamy, a sam biometr jest korzystny i będzie taki przez cały dzień. Wiatr dzisiaj z południa i południowego wschodu. Na razie słaby i umiarkowany, po południu będzie nieco silniejszy. Na jutro synoptycy zapowiadają mocniejsze podmuchy wiatru.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To środowy poranek. Ciekawe, ile razy w ciągu poranka mówimy o kawie. Gdyby ktoś zaczął liczyć, to pewnie sam potrzebowałby kolejnej, tak mi się wydaje.
2: Tak, ale kubek to przecież radiowy atrybut, słuchawki, mikrofon, kawa w studiu, no i działamy, działamy!
1: Tak, a jaką moc wam daje poranna kawa? Napiszcie nam o tym przez formularz konkursowy na naszej stronie internetowej.
2: Najciekawsze odpowiedzi nagradzamy aromatyczną kawą ziarnistą od firmy Olsema i bonem na zakupy w sklepie olsema.pl.
1: Moc porannej kawy, piszcie, odbierajcie telefony między 9 a 10, a my wracamy do muzyki, bo o kawie to my moglibyśmy mówić, wiecie o tym, do następnej kawy.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
2: I Moc Porannej Kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po godzinie 9 zarzucimy sieć na ciekawe historie z internetu. Zobaczymy, co tym razem uda się wyłowić. A wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Nadmierna prędkość wciąż główną przyczyną wypadków w wiadomościach Radia Jura. Codzienny raport policyjny z dróg. Będziemy ponownie w Lublińcu, gdzie tamtejszy dworzec PKP przejdzie modernizację. Tymczasem kibice Argentyny płaczą za Leo Messim. Piłkarz kończy z występami w reprezentacji. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
5: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
6: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911.

0: 911 1 maja 21.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
4: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
5: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
4: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
5: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
4: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: www.traktom.pl.
4: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy. Po reklamie.
6: W kalendarzach środa, 7 października, jest 9, przed nami wiadomości.
7: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 179 zdarzeń drogowych, 6 osób zostało rannych. To na początek wiadomości w Radiu Jura o 9. A to liczby z raportu śląskiej drogówki z minionej doby. Mamy jesień na drogach ze zmienną pogodą. Dlatego policja apeluje, noga z gazu. Nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków. W tym wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zbyt szybka jazda ogranicza możliwości właściwej reakcji.
8: O tym się mówi w regionie.
7: Kolej przygotowuje się do modernizacji dworca PKP w Lublińcu. Są już pierwsze umowy i parafowane dokumenty. Jak mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA, to wyczekiwane zielone światło dla nowoczesnej inwestycji ważnej z punktu widzenia obsługi pasażerów kolei w subregionie. Będą wreszcie tak potrzebne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory lublinieckie dworzec takich rozwiązań nie posiadał.
9: Metamorfozą przejdzie również wnętrze obiektu. Powstanie tu poczekalnia dla pasażerów, ogólnodostępne toalety oraz lokal komercyjny, dostępny zarówno z przestrzeni holu, jak i z możliwym dostępem z zewnątrz. Zachowane i poddane konserwacji zostaną dwie duże mozaiki ścienne z lat 70. autorstwa Jana Nowaka. Budynek wyposażony zostanie także w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu oraz rozwiązania przyjazne środowisku.
7: Dworzec ma być nowocześniejszy, ale zachowa swój klimat sprzed kilkudziesięciu lat. Zapewniają koleje. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku, a finalny efekt zobaczymy pod koniec 2029.
8: Radio Jura poleca.
7: Jesienna aura sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, a Kamienica Polska szykuje się na powrót sportowych emocji znanych już sprzed roku. Już w najbliższą sobotę druga odsłona imprezy sportowej pod szyldem Niezależna Piątka. W programie imprezy przygotowano m.in. bieg główny na dystansie 5 km, marsz Nordic Walking na tym samym odcinku, a także jednokilometrowy bieg rodzinny. Dla najmłodszych i młodzieży zaplanowano zmagania na krótkich dystansach.
10: Bieg Niezależna Piątka zarówno dla amatorów biegu przełajowego, jak i osób, które korzystają z Nordic Walkingu, bo to zarówno dla jednych i drugich ciekawy, urocze okoliczności przyrody, dobre zabezpieczenie, bo za to byliśmy chwaleni po poprzedniej edycji ubiegłorocznej.
11: Z punktu widzenia uczestnika, czy było łatwo, czy trudno?
10: Z punktu widzenia uczestnika, pierwszy kilometr po prostu nie mógł się skończyć. Ten podbieg na początku robił swoje, ale później było całkiem przyjemnie.
7: Mówi Artur Furmański, wójt gminy, który wystartował w pierwszej edycji imprezy. Tym bardziej może śmiało zachęcać osoby, które zapisują się do udziału w tegorocznym biegu, a zapisy prowadzone są za pośrednictwem kodu QR umieszczonego na plakatach wydarzenia. Kamienica Polska zaprasza w sobotę, starty od 10. A ja zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
13: Miasta, które ma problem, nazywane jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce.
12: Na koniec roku będzie to 9 miliardów złotych długu. Na jednego mieszkańca 11 tysięcy złotych. Stąd dominują pytania o sposoby wyjścia z tego ogromnego długu.
14: I zadłużony Kraków jest. Wajchrowski rządził tyle lat i...
15: Kraków jest zadłużony, więc trzeba szukać możliwości.
16: To jest abstrakcja. No, najbardziej zadłużone miasto, ciężko to będzie odkręcić.
13: Maciej Sołtys, Maciej. Tak, a jakie propozycje podobnie na uzdrowienie finansów miasta mają Monika Piątkowska i Łukasz Gibała?
17: Oboje liczą na oszczędności po audycie Urzędu Miasta i miejskich spółek. Gibała nowych wpływów chce szukać w opłacie turystycznej, w wyższym podatku od nieruchomości dla deweloperów i zachęcaniu do rozliczania podatków w Krakowie. Piątkowska natomiast stawia na wpływy z turystyki i na refinansowanie tego długu, ale deklaruje też brak podwyżek lokalnych podatków. Pytanie jest o wielkie inwestycje. Metro ma kosztować w Krakowie 13 do 15 miliardów złotych. Piątkowska pieniędzy na te inwestycje chce szukać we współpracy z rządem, a Gibała Biała uważa, że w tej skróconej kadencji nie ma miejsca na tak ogromny projekt.
13: Jeden z piłkarskich bogów Argentyny, Leo Messi, zakończył reprezentacyjną karierę.
12: Ale jak usłyszeliśmy po meczu,
1: zawsze
12: razem pozostanie z Albi Celeste i kibicami. Messi zakończył reprezentacyjną karierę, jak mówiliśmy, w imponującym stylu. Ostatniej nocy 2 asysty i bramka strzelona Beninowi. Wygrana Argentyny 3-0.
13: We łzach Messi, we łzach też trener Argentyny.
2: Las lágrimas,
12: te łzy płyną, bo nie tylko on odchodzi, raczej dlatego, że kończy grę piłkarz niezastąpiony, wyjaśniał Lionel Scaloni. Ale płakali także ze wzruszenia kibice Argentyny, nie tylko ci najmłodsi.
13: Płakałam do tej pory, żegnając się z najlepszym piłkarzem wszechczasów, ale nie tylko piłkarzem. Dla mnie Messi, mam 72 lata i lubię piłkę nożną, kocham futbol, jest kimś o wiele więcej niż tylko piłką nożną. To skromny facet, dobry człowiek, który dał przykład młodym ludziom i wszystkim Argentyńczykom.
12: Lionel Messi kończy z reprezentacją, ale jego klubowa kariera trwa. Kontrakt z Interem Miami, przypominamy, obowiązuje do końca sezonu 2028.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
6: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, ciśnienie w Częstochowie zaczyna spadać. W tej chwili na poziomie 1019 hektopaskali mamy, a sam biometr jest korzystny i będzie taki przez cały dzień. Wiatr dzisiaj z południa i południowego wschodu. Na razie słaby, umiarkowany, po południu będzie nieco silniejszy. Na jutro synoptycy zapowiadają mocniejsze podmuchy wiatru.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
13: Mamy nadzieję, że wasz poranek układa się po waszej myśli.
6: My zerkamy w ułożoną playlistę, tam też wszystko gra, zresztą posłuchacie za moment.
13: Ewelina Kraczek
6: i Marek Moc.
13: Zostańcie z nami.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: To środowy poranek z Radiem Jura.
1: A dziś wyłowiamy z sieci takie oto ogłoszenie. Nadleśnictwo Lubliniec ostrzega przed bobrami, które przystawia w leśnictwie Łopian, kopią nory pod drogą i ścinają drzewa. Leśnicy postawili więc słupek z informacją o zagrożeniu.
0: Na bobry? Ścięły również ten słupek, dębowy, więc najwyraźniej ostrzeżenie przypadło im do gustu.
1: A w komentarzach czytamy: niezły numer wygryzły. Widać, bobry umieją już czytać. A my przypominamy: w okolicy stawu zachowajcie ostrożność, nawet jeśli tabliczki już nie ma.
0: Bobry zabrały głos w sprawie ostrzeżenia i zjadły argument przeciwnika.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie.
3: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Dzisiaj, jutro w Częstochowie jeszcze bardzo pogodnie. No, może jutro późnym popołudniem i wieczorem przybywać będzie chmur. Dzisiaj ciepło, 21 stopni, jutro podobnie. Niestety piątkowy poranek to opady deszczu. Potem sytuacja się ustabilizuje, no, ale nie będzie już tak ciepło. Jutro Częstochowa to 14 stopni maksymalnie na plusie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: mai mi znam.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
2: To Radio Jura i finał konkursu Moc Porannej Kawy, środowy poranek, a my sprawdzamy, czy dzwonimy pod właściwy numer do kogoś, kto wypełnił formularz na naszej stronie internetowej i pije właśnie z nami aromatyczną kawkę i o niej opowie. I mam nadzieję, że ten ktoś odbierze telefon. Halo, halo. Dzień dobry, Ewelina Kroczek, Radio Jura z tej strony.
3: A witam serdecznie, dzień dobry.
2: A dzień dobry, Andrzej, tak?
3: Tak, przy telefonie.
2: Dzień dobrze, się dodzwoniłam. Mam nadzieję, że nie przesz... O, jest towarzystwo, słyszę.
3: Tak, jest.
2: To rozumiem, że o poranku budzi nie tylko kawa.
3: Tak, jest.
2: O której ten spacerek tak. Z pieskiem?
3: A już spacerek był, pani redaktor, już był.
2: Ale o której to? O której to tak trzeba wychodzić?
3: Pani redaktor, po 6 już.
2: O!
3: Do pracy.
2: O! I to niezależnie od pogody, prawda?
3: Mhm. Tak, trzeba wyjść.
2: Kawka też już była, tak?
3: Tak, tak.
2: Czyli jest moc. Jak się wabi ten piesek?
3: A szczeka, bo on bardzo się denerwuje.
2: A dlaczego?
3: A nie lubi, jak się rozmawia przez telefon, pani redaktor.
2: Aha, czyli powinnam już kończyć, tak?
3: Tak, tak, bardzo się denerwuje.
2: Dobra, a jak się babi?
3: Jackie.
2: Dobra, to ja już Jackiego nie chcę denerwować. Chciałam tylko poinformować, tak? Że zapraszamy po odbiór kawy do nas ufundowanej przez firmę Olsema i jeszcze będzie także bon ufundowany przez firmę Olsema do zrealizowania w sklepie internetowym, w ich sklepie internetowym. Muszę przyznać, że jestem tak rozkojarzona, że nie słyszę swoich słów, ponieważ Jackie, to ja już Jackiemu nie przeszkadzam przede wszystkim.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no i oczywiście jak za możliwością mojemu kochaną Izę, o.
2: A Iza słucha nas teraz? Jest możliwość, że słyszy?
3: Właśnie się obudziła właśnie.
2: A, to pozdrawiamy serdecznie, no to kawka dla niej. Wszystkiego tak, dobrego dla was, miłego dnia.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
4: Radio Jura.
1: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
6: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
7: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
8: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź Obi w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
1: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po godzinie 10 zabieramy Was między innymi na naszą stronę www. Tam sporo tematów, z którymi warto być na bieżąco. Wcześniej wiadomości, zapraszamy.
1: Mamy pierwsze w tym roku smogowe alerty. W wiadomościach Radia Jura więcej informacji na ten temat. Będzie także przebudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie. I pytanie, kto dostanie Nagrodę Nobla z chemii oraz zwycięska Iga Świątek. Na koniec wiadomości o 10. Joanna Mieli-Mąka. Do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama. Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
4: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: serię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
3: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
2: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
2: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
2: Częstochowa ulica Krótka 26 w bramie.
4: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
5: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi

0: pomysłami. Teraz dołącz i ty.
1: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
0: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
1: Masz czas do 7 października.
0: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
2: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Minęła już godzina 10, a w środę o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
9: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Mamy pierwsze alerty o złej jakości powietrza w Częstochowie i okolicach, a to dopiero początek sezonu grzewczego, w dodatku przy ciepłej pogodzie, jak na tę porę roku.
10: Jak poinformowało Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, we wtorek wystąpiły przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Lublińcu o 16% i w Częstochowie o 8%. Nie ma na razie niepokojących informacji o stężeniach dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz stężeń ozonu. Jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego dziś będzie umiarkowana. Jutro dobra, a warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu. Jednak w godzinach wieczornych, nocnych oraz porannych stężenia pyłu zawieszonego mogą być podwyższone.
9: Dane z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie przejrzał Arkadiusz Żabka. Dziękuję za relację.
11: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
9: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie staje się faktem. Jak już informowaliśmy, samorządowcom udało się pozyskać dodatkowe 8 milionów złotych na ten cel. Co ważne, lokalne władze uspokajają mieszkańców, którzy mają wątpliwości odnośnie potencjalnych uciążliwości, niechcianych zapachów i poddają w wątpliwość aspekt ekologiczny przy rozbudowie i przyszłej eksploatacji oczyszczalni. Jak słyszymy, dopiero teraz obiekt będzie w pełni ekologiczny i przyjazny okolicznym mieszkańcom.
12: W nowym wydaniu będzie mniej uciążliwa niż to ma miejsce teraz, a jestem o tym przekonany, ponieważ my nie budujemy oczyszczalni. Budujemy sarkofag, to wszystko będzie przykryte z wyjątkiem osadników, gdzie nie zachodzą już żadne procesy biologiczne ani chemiczne. Również w pełni schermetyzowany będzie punkt zlewny, który w tej chwili jest zupełnie odkryty i to on jest powodem uciążliwości. Zrzut ścieków będzie odbywał się w schermetyzowanej hali, do której samochód wjedzie, wszystko się zamknie, dopiero samochód się podłączy, zrzuci to, co ma zrzucić i wtedy otworzy się automatyczna brama, samochód wyjedzie, także żadne fetory, żadne zapachy nie będą się przy zrzucie ścieków wydobywały.
9: Zmiany w obrębie dzisiejszej oczyszczalni są konieczne, zapowiada burmistrz Tomasz Kucharski. W kolejnych wiadomościach zapytamy o finanse na te inwestycje.
11: Wiadomości Radia Jura.
9: 38-latek z powiatu myszkowskiego zatrzymany ze znaczną ilością narkotyków. Policjanci z kilka dni temu przeprowadzili czynności w domu mężczyzny. Podczas przeszukania zabezpieczyli narkotyki. Wśród nich znajdowała się marihuana oraz amfetamina, z której można było przygotować ponad 2000 działek dealerskich. 38-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. W tej chwili ma policyjny dozór, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: Dyrektor zakładu opiekuńczo-leczniczego Jaśmin w Starym Goździe na Mazowszu zatrzymany przez policję.
14: Usłyszał już korupcyjne zarzuty i trafił do aresztu. Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie.
15: Dzień dobry.
14: O co konkretnie ten mężczyzna jest podejrzany?
15: Według śledczych dyrektor żądał od rodzin pensjonariuszy dodatkowych opłat, uzależniając od tego umożliwienie dalszego przebywania podopiecznych w ośrodku. Jak twierdził, pieniądze miały pokrywać koszty funkcjonowania tego ośrodka. Jedno z zarzucanych przestępstw dotyczy domagania się comiesięcznych wpłat w wysokości 450 zł od rodziny osoby, która w tym niepublicznym ośrodku przebywała w ramach świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak twierdzą śledczy, zatrzymany, żądając pieniędzy, wykorzystywał przymusową sytuację rodzin. Placówka sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej pomocy, często niesamodzielnymi i całkowicie zależnymi od innych. Stołeczna policja apeluje o zgłaszanie się wszystkich osób, od których dyrektor żądał dodatkowych opłat.
13: Po medycynie i fizyce czas na chemię.
14: Dziś poznamy laureata lub też laureatów kolejnej Nagrody Nobla. W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
14: Grzegorzu, wczoraj zapowiadałeś, że w przypadku fizyki zawsze trzeba brać pod uwagę tematy dotyczące badań wszechświata i to się potwierdziło.
7: Tak, tym razem wyróżniono badania z pomocą tajemniczych, ulotnych cząstek zwanych neutrinami.
13: Kto ma największą szansę z chemii?
7: Często tak się zdarza, że chemiczny Nobel dostają autorzy odkrycia, które bardzo przydaje się w medycynie. W tym roku są dwie takie mocne kandydatury. Naukowcy, którzy rozwinęli tanie, szybkie metody sekwencjonowania DNA, które przyspieszyły odczyt genomów, a także autorzy modyfikacji nowoczesnej techniki edycji genów. Wśród faworytów wymienia się też autorów badań nad długodystansowym transferem elektronów w białkach, co ma ważne znaczenie dla fotosyntezy i oddychania komórkowego, a także naukowców zajmujących się samoorganizującymi się monowarstwami, które zmieniają własności powierzchni. Nie zapominamy też oczywiście o Krzysztofie Matyjaszewskim, któremu zdaniem wielu ekspertów za przełomowe badania w chemii polimerów Nobel się po prostu należy.
13: A w Pekinie Iga Świątek już w ćwierćfinale China Open.
14: Chwilę przed dziewiątą pokonana Amerykanka Iwa Jowicz. Nieco ponad półtorej godziny gry wygrana w dwóch setach 6-1, 6-3.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
8: Dzisiaj, jutro w Częstochowie jeszcze bardzo pogodnie. No, może jutro późnym popołudniem i wieczorem przybywać będzie chmur. Dzisiaj ciepło, 21 stopni, jutro podobnie. Niestety piątkowy poranek to opady deszczu. Potem sytuacja się ustabilizuje, no, ale nie będzie już tak ciepło. Jutro Częstochowa to 14 stopni maksymalnie na plusie.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
18: Środowy poranek u nas to czas na kolejną kawę. Może dołączycie? Zapraszamy.
8: Zapraszamy też na kolejną wspólną godzinę.
18: Ewelina Kraczek,
8: Marek Moc
18: i gramy.
11: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajutka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 50.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Pewnie niektórzy z was przyjechali dziś do pracy autobusem i o tym będzie ta historia.
0: Studenci Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia przez 2 tygodnie będą pobierać próbki z siedzeń, poręczy i kasowników w autobusach i tramwajach.
1: Tak, akcja nazywa się Pasażerowie na gapę, bo naukowcy sprawdzą, czy podróżują tam również bakterie odporne na leki.
0: Ale nazwa trafiona. Biletu nie kupią, a wszędzie się wożą.
1: Myjcie ręce po podróży, przypominamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
8: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
16: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: promocji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Częstochowie dzisiaj jeszcze dużo słońca, po południu okresami niewielkie porcje chmur. Jutro czeka nas początek dnia bardzo pogodny, potem też wzrost zachmurzenia, ale raczej to będzie zachmurzenie umiarkowane. Piątkowy poranek zapowiada się mokro, popołudnie już całkiem. Sobota i niedziela mają być pogodne. Dzisiaj, jutro jeszcze okolice 20 stopni i niestety od piątku zrobi się chłodniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: To środowy poranek z Radiem Jura.
1: No właśnie, zaglądamy na naszą stronę internetową, bo dziś ostatnia szansa, żeby zdecydować, co zmieni się w naszej okolicy. Kończy się głosowanie w budżecie obywatelskim.
0: A wśród projektów są nowe miejsca parkingowe, miejsca spotkań dla mieszkańców, czy wymiana nawierzchni drogi. Czyli sprawy, które dotyczą nas tak po prostu na co dzień.
1: Dlatego warto poświęcić kilka minut, przejrzeć propozycje, oddać głos, a link do głosowania znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel Konstancja.pl.
6: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
7: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
8: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
11: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
12: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
13: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
14: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
15: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
16: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
17: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek już za nami, rozpoczyna się środowe przedpołudnie.
1: Dziękujemy za nasze wspólne poranne spotkanie.
0: I mówimy do usłyszenia. Ewelina Kroczek.
1: Marek Moc.
0: Do jutra. I zostańcie z nami. Za chwilę wiadomości.
2: Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie musi być rozbudowana. W wiadomościach Radia Jura wracamy do tej części regionu i ważnej dla gminy inwestycji. Będą także przygotowania do biegu przełajowego o nóż Komandosa. Tymczasem Kraków przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajutka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
6: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
8: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
9: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
10: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
11: 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
12: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF.

0: Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po reklamie.
9: W kalendarzach środa to 7 dzień października, na zegarach godzina 11. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
10: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 8 milionów złotych na przebudowę oczyszczalni ścieków w Olsztynie. To dodatkowe pieniądze pozyskane przez samorząd. Obiekt będzie w pełni ekologiczny i przyjazny okolicznym mieszkańcom. Zmiany są konieczne, tłumaczy burmistrz Tomasz Kucharski.
11: Oczyszczalnia wyczerpała się jakby eksploatacyjnie i technologicznie. To, co tam w tej chwili się odbywa, to jest takie dogorywanie i nawet grozi to czymś bardzo nieekologicznym, bo dociągi częstochowskie jako eksploatator tej oczyszczalni robiły taką ekspertyzę. Rzeczywiście jest mało bezpiecznie. Zabezpieczenia zostały wprowadzone. Niemniej chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do prac polegających na rozbudowie i przebudowie. Zwiększamy też przepustowość o połowę. Mamy w tej chwili 900 metrów sześciennych na dobę. Chcielibyśmy mieć praktycznie dwa razy tyle, tak żeby ta oczyszczalnia jakby z powodzeniem mogła przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Olsztyn.
10: Finansowanie w znacznej mierze już jest. Wszystko wskazuje na to, że umowy będą parafowane w tym roku, a prace mogłyby ruszyć w 2027.
12: O tym się mówi w regionie.
10: Bieg przełajowy o nóż komandosa już w najbliższą sobotę. To 30. odsłona sportowego wydarzenia imienia generała broni Włodzimierza Potasińskiego. To będą także Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w krosie. Przed rozpoczęciem zawodów o godzinie 10 na placu przed Kościołem Garnizonowym w Lublińcu odbędzie się uroczyste odsłonięcie popiersia generała Potasińskiego, byłego dowódcy wojsk specjalnych. Sportowa część wydarzenia odbędzie się natomiast w Kokotku na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Chówca ZHP Lubliniec.
12: Twoje sprawy.
10: Większa świadomość i aktywna profilaktyka to też realne wsparcie dla pacjentek. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki ponownie włącza się w obchody Różowego Października. To intensywne działania na rzecz walki ze schorzeniami onkologicznymi.
13: Miesiąc październik jest miesiącem świadomości profilaktyki raka piersi. Rozpoczął się miesiąc. Różowy, wspaniały miesiąc, ale myślę, że trzeba zapamiętać sobie to, co jest dla nas bardzo ważne. Pamiętać o profilaktyce, o edukacji, żebyśmy nie powiększali osób, którzy są chorzy później na choroby nowotworowe. Ale swoją drogą zachęcam już dzisiaj wszystkich, żeby skorzystali z internetowego konta pacjenta.
10: Mówi prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i szefowa Amazonek w Częstochowie Elżbieta Markowska. Na koncie w Krajowym Systemie IKP znajdziemy program Moje Zdrowie. To kontynuacja działań, które trwają od kilku lat. W Radiu Jura pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Do końca września pracodawcy zgłosili w Krakowie zwolnienie grupowe obejmujące 4000 osób.
15: W niedzielę przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ktokolwiek wygra, będzie musiał zmierzyć się z problemami lokalnego rynku pracy.
14: W przedpołudniowych faktach teraz krakowski ruczaj, zagłębie biurowców, gdzie jest Maciej Sołtys.
16: Wszystko Matku, się zgadza.
14: Witamy w faktach. Jak teraz wygląda rynek pracy w stolicy Małopolski?
16: Kraków przez lata przyciągał korporacje, m.in. zajmujące się księgowością, podatkami czy IT. W sektorze usług dla biznesu pracuje ponad 110 tysięcy osób.
17: To nie są osoby przypadkowe, to są często osoby z dużym doświadczeniem. Natomiast akurat jeśli chodzi o zadania, które realizują, no to w tym momencie one gdzieś są przesuwane do innych, tańszych lokalizacji bądź automatyzowane.
16: No i stąd zapowiedziane zwolnienia grupowe, tłumaczy Adam Biernat z Grodzkiego Urzędu Pracy.
15: Maćku, a co na to kandydaci na prezydenta Krakowa? Jakie mają pomysły na zmiany na krakowskim rynku pracy?
16: Łukasz Gibała zapowiada lepsze przygotowanie absolwentów uczelni do wejścia właśnie na rynek pracy i przyciąganie nowoczesnego przemysłu. Z kolei Monika Piątkowska chce rozwijać w Nowej Hucie strefę nowych inwestycji, ale też wspólnie z korporacjami szkolić oraz przekwalifikowywać pracowników.
14: W niedzielę w Krakowie decydująca druga tura wyborów prezydenta miasta. Arsen, cynk, kadm i ołów. Takie metale ciężkie zawiera gleba na hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej.
15: Zwałowisko znajduje się w pobliżu domów, szkoły i ogródków działkowych. Ponad 90% terenu jest już po rekultywacji. Pozostał jeden obszar, ten najbardziej skażony.
14: A my ponownie łączymy się z Anną Kropaczek.
3: Dzień dobry,
14: Aniu,
3: jestem.
14: Jaki jest plan dla tego terenu?
3: Teren o powierzchni niespełna 1,5 hektara także ma być zrewitalizowany. Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która za to odpowiada, podpisała już umowę na opracowanie projektu. Wykonawca ma czas do wiosny na przygotowanie go.
8: Zaznaczyliśmy, żeby w technologii, którą opracowuje wykonawca w projekcie, uwzględnić to, żeby te prace były możliwie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia i sygnały, które w ramach spotkań z mieszkańcami do nas docierały.
3: Mówi Mariusz Tomalik, rzecznik SRK. Również miasto domaga się zmiany technologii rekultywacji hałdy na taką, która nie będzie wymagała rozkopywania jej i prowadzenia prac bezpośrednio na tlącym się materiale.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
9: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z południowego wschodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1018 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Kłomnic. A w nocy 13 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
9: Już po godzinie 11, to środowe przedpołudnie w Radiu Jura, sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
12: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajutka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Japonii rozpoczyna się cykl spotkań Podróże dookoła świata w bibliotece w Olsztynie. Tadeusz Szczubiał zabierze uczestników w podróż do kraju, w którym nowoczesność spotyka się z tradycją, a codzienność opiera się na rytuałach i szacunku dla innych. Podczas spotkania będzie można zobaczyć zdjęcia i posłuchać relacji z podróży. Nie zabraknie opowieści o japońskiej historii, krajobrazach, zwyczajach, a także o codzienności. Spotkanie odbędzie się o 17 w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Wstęp jest wolny. I jeszcze przypominajka, to już finałowe godziny na podjęcie ważnych decyzji dla naszych osiedli. W Częstochowie kończy się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2026. Mieszkańcy mają już tylko jeden dzień, aby oddać swój głos na wybrane projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Jest z czego wybierać. W tej edycji na realizację w roku przyszłym czekają też projekty odnośnie rewitalizacji. Głosujemy więc na 3 grupy zadań dla Częstochowy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
4: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: wybierz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
2: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Częstochowie do 22 stopni, podobnie w Janowie i Złotym Potoku. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie, wiatr powieje z południowego wschodu, będzie słaby do umiarkowanego, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1018 hektopaskali. Nieco chłodniej w Olsztynie. Tutaj na termometrach 18 stopni, a w nocy 10 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Yeah.
1: Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Naszym słuchaczom polecamy duże wydarzenie kulturalne, które na stałe wpisało się w kalendarz tego miasta. Mowa o festiwalu Trzy Razy Różewicz, którego kolejna edycja rozpocznie się w piątek i potrwa do poniedziałku. Święto zainauguruje czytanie performatywne w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz wystawa Katedry Malarstwa Uniwersytetu Jana Długosza. Na uczestników czekają również projekcje filmowe, spotkania autorskie oraz spektakle teatrów Studio i Polonia z Warszawy. A teraz z innej beczki. W sobotę Kamienica Polska zamieni się w miejsce sportowych emocji. Odbędzie się tam druga, niezależna piątka. W programie biegi na różnych dystansach, w tym główny na 5 km, rodzinny na kilometr, Nordic Walking oraz rywalizacja dzieci i młodzieży. Na uczestników czekają nagrody, a zapisy prowadzone są za pośrednictwem kodu QR na plakatach wydarzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
6: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
7: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
8: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
7: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
8: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
7: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
8: Masz czas do 7 października.
7: Twój głos naprawdę ma znaczenie.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Od jutra utrudnienia przy kłobuckim szpitalu. W wiadomościach Radia Jura ważne informacje dla pacjentów i nie tylko tej placówki. Będziemy także rozmawiać ze studentami, jakie są możliwości łączenia nauki z pracą w czasie roku akademickiego.
1: Dorabiam, mogło być zawsze lepiej.
0: W Sejmie tymczasem dziś pierwsze czytanie rządowych przepisów dotyczących czasu pracy i zarobków lekarzy. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
6: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
5: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
6: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
5: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
6: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
5: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
7: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.

0: wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Ja nie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Blik po reklamie.
5: Środa, 7 dzień października, wybiło południe, czas na wiadomości.
6: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek wiadomości w samo południe. Ważna informacja dla pacjentów kłobuckiej lecznicy. Od jutra zapowiadane są utrudnienia przy placówce. Przypomnijmy, trwają tam prace związane z rozbudową szpitala rejonowego i od jutra nastąpi zamknięcie wjazdu od ulicy 11 listopada między apteką a poradnią specjalistyczną. Wjazd na teren ZOZ-u możliwy jest tylko od ulicy Wyszyńskiego. Termin zakończenia robót to 23 października. Warto więc uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na dojazd do szpitala i znalezienie miejsca postojowego.
7: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
6: Październikowy powrót żaków na uczelnię to nie tylko wyścig po wpisy w indeksach, ale i start po zarobkowe zajęcie na lokalnym rynku pracy. Choć ogólnokrajowa stopa bezrobocia wśród osób w wieku do 24 lat wynosi 11%, czyli ponad 3 razy więcej niż w ogólnej grupie wiekowej, częstochowscy studenci udowadniają, że potrafią skutecznie łączyć naukę z zarobkowaniem.
8: Zależy od tygodnia i od ilości nauki na studiach.
9: Podobnie. Uważam, że jest ciężko to pogodzić. W szczególności zależy może też od pracy oraz od kierunków studiów. Również od planu zajęć oraz godzin, które tutaj są. No studia dzienne niestety są nie zawsze tylko do popołudnia, lecz też pod wieczór zajęcia, więc ciężko jest to raczej pogodzić z pracą po południu czy tylko weekendowo.
8: Zazwyczaj są to właśnie weekendy albo jakieś takie godziny mocno popołudniowe.
9: Daję dyspozycję, kiedy mogę przyjść i wtedy mi grafik wpisują, albo i nie, więc u mnie też jest dobrze.
6: Z kolei pracodawcy z sektora przemysłowego podkreślają, że pierwsza praca musi być etapem podnoszenia kwalifikacji. Czy od początku studiów żacy próbują znaleźć pracę? Będziemy ich o to pytać w kolejnych wiadomościach.
7: Wiadomości Radia Jura.
6: Pamięć o zasłużonych częstochowianach wiecznie żywa. Miejscy radni podjęli decyzję o nadaniu patronów kilku punktom na mapie Częstochowy.
10: Nowe nazwy zyskały dwie ulice oraz rondo honorujące osoby wyjątkowo zasłużone dla kultury i życia społecznego Częstochowy. Ulica w dzielnicy Kiedrzyn, łącząca ulicę Mazowieckiego i Miłosza, otrzymała imię zmarłego w sierpniu Grzegorza Lipowskiego. Z kolei patronem łącznika między rondami przy ulicach Drogowców i Srebrnej na Zawodziu został Ireneusz Kozera w 5. rocznicę swojej śmierci. Ponadto rondo u zbiegu ulic Warszawskiej, Krakowskiej, Mirowskiej przy placu Daszyńskiego nosi od teraz imię wybitnego pedagoga i animatora kultury Krzysztofa Pośpiecha. Na wszystkie nazwy i patronów zgodziła się podczas październikowego posiedzenia Rada Miasta Częstochowy.
6: To był Mariusz Osyra o nowych ulicach i rondzie dotąd bez nazwy. W Radiu Jura pozostałe informacje i Tomasz Staniszewski.
11: Ewakuacja zespołu szkół budowlanych w Płocku na Mazowszu z powodu rozpylonego gazu pieprzowego. Okoliczności wyjaśnia w tej chwili policja. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy już w tej chwili?
12: Podczas zajęć w jednej z klas doszło do rozpylenia drażniącej substancji. Podjęto decyzję o ewakuacji z placówki wszystkich uczniów i nauczycieli. W sumie mowa o blisko 170 osobach. Nauczycielka prowadząca lekcję poczuła się słabo. Pomocy udzielili jej strażacy, którzy przyjechali na miejsce. Następnie przekazali kobietę załodze pogotowia ratunkowego. Jak usłyszałem, to rutynowo działanie. Wiadomo, że pojemnik z gazem pieprzowym przyniósł do szkoły 15-latek. Podczas rozmowy z policjantami przekonywał, że ten pojemnik samoistnie rozszczelnił się w jego plecaku.
11: W Sejmie planowane jest dziś pierwsze czytanie rządowych przepisów wprowadzających limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Ta ustawa to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Tam młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid K. został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych, a wczoraj został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Szczegóły prokuratura ma przedstawić dziś po południu. Michał Dobrołowicz, który zbiera komentarze na temat planowanych zmian. Michale, czego dotyczą uwagi i zastrzeżenia?
13: Przede wszystkim tego, że propozycja rządu, czyli maksymalnie 240, a w wybranych przypadkach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, może jeszcze utrudnić sytuację finansową szpitali. Wicedyrektor Szpitala Orłowskiego w Warszawie, profesor Jacek Sobocki, opisuje, że część medyków po tym, jak pojawiła się ta propozycja, zgłasza się teraz po podwyżkę.
14: Jest takie oczekiwanie, dlatego że lekarze się teraz zorientowali, no jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy, a ja zarabiam 10 tysięcy czy 15 tysięcy.
13: Zapytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, jak ona ocenia szansę na zielone światło w Sejmie i w Senacie dla nowych przepisów.
2: Liczę na przychylność parlamentarzystów, bo myślę, że tych zmian w systemie po prostu bardzo potrzebujemy.
13: Dziś w Sejmie przedstawiciele szpitali będą przekonywać, że planowaną reformę trzeba doprecyzować i dokładnie sprawdzić, jakie będą jej wielomiesięczne konsekwencje, przede wszystkim finansowe.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
5: Tego popołudnia zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, a miejscami także wzrastające chwilowo do dużego. Dzisiaj bez opadów, na termometrach od 21 do 23 stopni powyżej zera. W Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie wiatr słaby z południowego wschodu.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
5: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze spotkanie w środku tygodnia. Zaczynamy jak zwykle od muzyki wybranej dla Ciebie. Akcent, Sera i Misza Miller teraz, Agnes za chwilę, później także Fastboy. No to zaczynamy.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Baccara, muzyka wybrana dla ciebie, tak właśnie brzmi. Środek tygodnia mamy, a skoro środa, no to mały piątek, wiadomo, czas poleżeć sobie w wannie jak Dawid Podsiadło. A dlaczego? Ano dlatego, że dzisiaj mamy Światowy Dzień tego urządzenia do kąpieli i przy okazji pozwolę sobie zapytać was, jesteście team prysznic czy team wanna? Ostatnie badania na ten temat pokazują, że tutaj przewagę ma prysznic, wybiera go 52% osób. No, nieznaczna przewaga, choć biorąc pod uwagę to, że 47% Polaków nie bierze kąpieli codziennie, no to już te statystyki wyglądają zdecydowanie inaczej. A czy słońce będzie mieć tego popołudnia przewagę nad chmurami? Sprawdzę za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
4: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
4: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
4: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
4: Furnipol.pl.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
6: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
7: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
10: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com. Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Jeszcze dzisiaj 20-22 stopnie na termometrach, dwójka z przodu również jutro, to w pierwszej części dnia, po południu już niestety będzie się chmurzyć, mogą pojawić się opady deszczu, no i spadnie temperatura. Od piątku 15 stopni na termometrach, w sobotę i w niedzielę w Częstochowie, Olsztynie czy Mstowie cieplej nie będzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: 7 dzień października, pierwsza środa miesiąca. Oprócz dnia wanny można dzisiaj świętować także dzień bawełny. Jest dzień pestek dyni, sama dynia świętuje 31 października. Jest dzień światła LED i dzień mówienia jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie ważny. Idea jest tutaj banalnie prosta, trzeba po prostu powiedzieć komuś, że ten ktoś jest dla nas ważny, zależy nam na tym kimś. I to jest, słuchajcie, dobry moment na to. No, to do dzieła, a i chciałem jeszcze powiedzieć, że wy jesteście dla mnie bardzo ważni. Ważna jest również muzyka. Ta za chwilę będzie Bantunani.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
6: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
5: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
6: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
5: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
6: Masz czas do 7 października.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
7: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
8: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
9: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Wszystkiego dobrego dla tych, którzy na świat przyszli 7 dnia października. Podobno jesteście ciekawi świata, inteligentni, niezależni i macie mocny charakter, tak mówią gwiazdy. Pasuje? No mam nadzieję, że tak. U nas też wszystko pasuje, wszystko na pozycjach, zwłaszcza nasi dziennikarze. Czas na kolejne wiadomości, już za chwilę.
1: Uwaga kierowcy w Lgocie Błotnej. Jest zablokowana droga w wiadomościach Radia Jura. Ważna informacja dla podróżujących w tej części powiatu częstochowskiego. Będzie również Kamienica Polska, która zaprasza na drugą odsłonę niezależnej piątki. Mamy dwóch laureatów Nobla z chemii. Joanna Bielimonka. Do usłyszenia o 13:00.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kochanie, co robisz?
3: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
4: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
3: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
4: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy! Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
5: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie.
6: Zrobisz to z OBI.
7: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
8: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
9: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
9: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
9: Częstochowa ulica Krotka 26. W bramie.
10: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
11: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
12: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł.

0: złotych. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
2: Jest godzina 13:00, o tej porze u nas najważniejsze wiadomości.
3: Joanna Mielibąka, zaczynamy. Zablokowana jest droga krajowa numer 46 w miejscowości Lgota Błotna, to powiat częstochowski. Jak informuje śląska policja, wszystko z powodu pożaru naczepy. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych bądź przyczynach zdarzenia. Trwa akcja służb, droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Zostały wyznaczone objazdy, najlepiej kierować się na Żarki lub Koniec Pol.
4: Twoje sprawy.
3: Ostatnie chwile, by oddać głos w budżecie obywatelskim Częstochowy. Do wyboru jest łącznie 271 projektów, a do rozdysponowania 11 700 000 zł. Osoby zameldowane w mieście mogą oddać głos przez internet na stronie budżetu. Głosowanie kończy się dziś minutę przed północą. W głosowaniu mogą uczestniczyć także osoby, które mieszkają w Częstochowie, ale nie są zameldowane. Aby zostać dopisanym do bazy osób uprawnionych do głosowania, należy zgłosić się do stacjonarnego punktu głosowania w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Fosza.
4: Radio Jura poleca.
3: Kamienica Polska szykuje się na powrót sportowych emocji znanych już sprzed roku. W najbliższą sobotę druga odsłona imprezy sportowej pod szyldem Niezależna Piątka. Artur Furmański, wójt gminy, który wystartował w pierwszej edycji imprezy, zachęca do udziału w tegorocznym biegu. Jak usłyszał w naszym studiu Mariusz Osera, atrakcji będzie więcej. Na zawodników czekają malownicza plenerowa trasa, posiłek regeneracyjny oraz liczne nagrody. A jak poprowadzi trasa Niezależnej Piątki?
5: Głównie po terenach leśnych jest to przeprowadzone, przygotowane i zachęcam, żeby każdy się przetestował. Tym bardziej, że trasa fajna, ale wymagająca, bo bardziej po tych 5 kilometrach są zmęczeni niż po 10 kilometrach, które przebiegli na przykład tydzień wcześniej. Zamysł tegoroczny jest taki, aby ponowić trasę z ubiegłego roku, a kolejne edycje już mamy zaplanowane coś innego, ale to zostawiamy na przyszłe lata. Teraz chcemy ponowić to, utrwalić w świadomości wszystkich uczestników. Pogoda jesienna jest raczej lepsza niż te upały, które mieliśmy w tegoroczne wakacje. Sądzę, że powinno być dobrze.
3: Impreza to również 6. etap i podsumowanie cyklu 16. jurajskiego pucharu w Nordic Walking, co jest wyjątkowo ważne dla zawodników gromadzących zdobycze punktowe. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem kodu QR umieszczonego na plakatach wydarzenia. Kamienica Polska zaprasza w sobotę. Start od 10. I na koniec tych wiadomości, 1 000 000 zł na Orliki w gminie Ciasta. Inwestycja w sportową infrastrukturę będzie możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu. Samorząd otrzymał pieniądze w ramach programu modernizacji kompleksu sportowych, a zostaną przekazane na obiekty w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim. Informacje o dotacji przekazał goszczący w gminie Ciasna minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Dofinansowanie na modernizację otrzymały także 22 inne Orliki w województwie śląskim. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata. Swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski.
6: Atak nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Według policji jest co najmniej 7 osób rannych, w tym 2 ciężko. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
7: Dzień dobry.
6: Co wiadomo o tym krwawym zdarzeniu?
7: Atak nastąpił w szkole kilkadziesiąt minut temu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik, jeden z uczniów, miał nóż, którym uderzał innych młodych ludzi. Poszkodowanych, jak usłyszałem, jest co najmniej 7 osób. W większości to uczniowie, ale ranna została także jedna z nauczycielek. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że 2 z tych osób są w stanie ciężkim. Przed chwilą policjanci poinformowali mnie, że napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, właśnie został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki. Wpadł w ręce funkcjonariuszy w rejonie plaży miejskiej nad Narwią.
8: Aktualny obraz faktów.
6: Aori Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
9: Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące asymetrycznych reakcji chemicznych.
6: Studio Grzegorz Jasiński. Czytam, że prace miały kluczowe znaczenie m.in. dla przemysłu farmaceutycznego.
9: Laureaci badali bowiem reakcje cząsteczek, które są swymi lustrzanymi odbiciami, a właściwa forma cząsteczki często decyduje o skuteczności i bezpieczeństwie leków. Takie cząsteczki jak prawa i lewa dłoń nazywamy enantiomerami. Kagan opracował metodę wzmacniania przewagi jednej z form enantiomerów w reakcji chemicznej, co umożliwiło uzyskiwanie czystszych produktów. Z kolei Soai jako pierwszy przeprowadził reakcję, w której powstaje tylko jeden enantiomer, wykorzystując zjawisko autokatalizy. Prace obu naukowców przyczyniły się do rozwiązania jednej z największych zagadek chemii, powstania tak zwanej homochiralności, czyli dominacji jednej formy cząsteczek w organizmach żywych. Odkrycia mają szerokie zastosowanie. zapotrzebowanie nie tylko w farmacji, ale także produkcji aromatów, zapachów, nowych materiałów.
6: Wojna na wschodzie zbiera kolejne krwawe żniwo. 12 osób zginęło, a 40 zostało rannych w nowych atakach Rosji na Ukrainę. Najwięcej, 6 ofiar śmiertelnych jest w Pryłukach, w obwodzie Czernichowskim. Ratownicy przeszukują jeszcze gruzy pięciopiętrowego bloku. Dziś rosyjska armia podarowała Putinowi na urodziny zniszczenie budynku mieszkalnego, skomentował z bolesną ironią prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter 733 267 267.
2: Proszę korzystać z tak pięknej aury, bo to długo nie potrwa. Synoptycy zapowiadają, że jutro po południu pogoda zacznie nam się psuć. Przybędzie chmur, z tych chmur zacznie padać deszcz, no i zacznie spadać temperatura. Dziś jeszcze dwójka z przodu również jutro, a w piątek w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie zaledwie 14 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter 733 267 267.
2: Godzina 13 za nami, mamy środowe popołudnie, środa wiadomo, mały piątek, prawie weekend, no właśnie prawie, a u nas już prawie weekendowa muzyka. Tina Turner, Damiano Dawid, za chwilę La Bouche też się pojawią, no to gramy.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Salavi, baby.
1: Radio Jura, po południu, słuchajcie, jest sprawa, poważna sprawa, potrzebna jest wasza pomoc. Otóż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także Częstochowski Klub Honorowych Dawców Krwi Legion apelują o oddawanie tego życiodajnego płynu.
2: Leczenie, które powoduje to, że spada nam poziom hemoglobiny, czy też długotrwałe leczenie, czy właśnie w jakiś wypadek, gdzie jesteśmy zranieni i mamy duży ubytek krwi, no to w tych wszystkich przypadkach nie da się tego zrobić w inny sposób, jak po prostu dokonać transfuzji krwi i uzupełnić ten niedobór w organizmie. W samym dniu oddania krwi trzeba pamiętać o tym, żeby zjeść śniadanie, nie przychodzić na czczo, bo tej krwi z naszego organizmu upłynie sporo więcej niż podczas oddawania krwi do badań. Jest to 450 ml i organizm musi mieć z czego uzupełnić te braki. Należy pamiętać o tym, żeby się dobrze nawodnić, dzień wcześniej wypić minimum 2 litry wody lub więcej.
1: Chętni mogą oddawać krew od poniedziałku do soboty w częstochowskim punkcie przy ulicy Kopernika 38. Więcej o tym piszemy w naszym portalu radiojura.pl. Polecam.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
4: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
4: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
4: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w swoim. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra. Cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
18: Dziś do końca dnia zachmurzenie przeważnie małe, lokalnie umiarkowane, co będzie czekać nas wieczorem i w nocy. Wtedy zachmurzenie też przeważnie małe, nie będzie jeszcze padać. Temperatura na poziomie od 6 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia najpierw dużo słońca, a potem wzrost zachmurzenia. No i po południu, a także wieczorem w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni będzie padał deszcz.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Uwaga, uwaga, przed nami wielki finał świętowania 200-lecia nowoczesnej Częstochowy. 15 października w hali sportowej przy Żużlowej usłyszymy fantastycznych wykonawców, ponad 20 piosenek w wykonaniu m.in. Andrzeja Grabowskiego, Artura Barcisia, Olka Klepacza czy aktorów naszego teatru. Bramy obiektu na Zawodziu otworzą się punktualnie o godzinie 16, a organizatorzy chcą was wszystkich zobaczyć na widowni.
1: Też nieprzypadkowo Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2026 rokiem Częstochowy. Otworzyło drzwi na różnego rodzaju aktywności włączające się samorządu województwa śląskiego w obchody w Częstochowie. Z pomocą przychodzi Regionalny Ośrodek Kultury. Włączamy się i technicznie, i finansowo, ale wydarzenie bardzo duże. Spodziewamy się ponad 5000 gości. Przy takich artystach, głównie też i związanych z Częstochową, jestem przekonany, że to będzie bardzo dobre świętowanie.
0: Mówił Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego. Więcej o programie i artystach przeczytacie w naszym portalu.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
8: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
11: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: wizyta szwedzkiej grupy w Polsce. Gdzieś tam w archiwach telewizyjnych zapis tego koncertu jest i zdaje się, że można go gdzieś tam w telewizji późną nocą zobaczyć. Mocno polecam. Polecam też nasze wiadomości, te za chwilę.
1: Pieniądze są, prace mogłyby ruszyć już w przyszłym roku. W wiadomościach Radia Jura ponownie odwiedzamy Olsztyn, który przymierza się do przebudowy oczyszczalni ścieków. Będzie także zaproszenie na festiwal 3 razy Różewicz, który rokrocznie organizowany jest w Radomsku. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
2: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
11: Po reklamie.
0: I to już godzina 14, czas na kolejne popołudniowe wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek przebudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie, która staje się faktem. Samorządowcom udało się pozyskać dodatkowe 8 milionów złotych na ten cel, jak tłumaczy burmistrz Tomasz Kucharski. Finansowanie w znacznej mierze już jest w

0: wszystko wskazuje na to, że umowy będą parafowane w tym roku, a prace mogłyby ruszyć w 2027 roku.
1: Pozyskaliśmy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni w wysokości ponad 17 milionów złotych. Tych pieniędzy na początku nie było. Myśmy ich poszukiwali intensywnie we wszystkich ministerstwach, we wszystkich funduszach. Okazało się, że udało się dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i dzięki dobremu wnioskowi pozyskać najpierw 9 milionów, a potem kolejne 8 milionów, co pozwala nam zapłacić za mniej więcej połowę tej inwestycji. Drugą połowę będzie finansowało przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji okręgu częstochowskiego i mamy ogromną szansę zrealizować tę niezbędną inwestycję i spodziewamy się, że na przełomie roku podpiszemy umowę z wykonawcą.
0: Podsumowuje burmistrz Tomasz Kucharski. Inwestycja planowana jest przy ulicy Storczykowej. Zyskała już dofinansowanie na poziomie ponad 17 milionów złotych.
2: Wiadomości Radia Jura.
0: Przenosimy się teraz do sąsiedniego Janowa, gdzie powstała nowa hala widowiskowo-sportowa tuż obok szkoły podstawowej imienia Trauguta. To nie tylko nowoczesny obiekt, to miejsce stworzone z myślą o lokalnej społeczności, która zapewni uczniom, sportowcom i mieszkańcom nowoczesną przestrzeń do aktywności fizycznej, organizacji zawodów, turniejów oraz wydarzeń integracyjnych. To kolejny przykład inwestowania w nowoczesną infrastrukturę w powiecie częstochowskim, która będzie służyć mieszkańcom przez wiele lat. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 15 milionów złotych, z czego połowa pokryta została z bezzwrotnego dofinansowania. Pozostała część z budżetu gminy Janów oraz z preferencyjnych pożyczek.
2: Radio Jura poleca.
0: Z Częstochowy do Radomska jest bardzo blisko, dlatego duże i zapisane na stałe w kalendarzu wydarzenie kulturalne w tym mieście polecamy i naszym słuchaczom. Radomsko poleca najnowszą edycję festiwalu Trzy razy Różewicz i kolejny raz staje się kulturalną stolicą naszego regionu. Ponadto w programie nie brakuje silnych akcentów z Częstochowy.
3: Wiemy, że i nas, i braci Różewiczów z Częstochową bardzo dużo wiąże, bo oni po tym, kiedy młodość spędzili u nas, przeprowadzili się właśnie do Częstochowy, dlatego bardzo cieszymy się, że Teatr Częstochowski nasz festiwal otworzy i to będą fragmenty książki Matka Odchodzi. Czytanie performatywne przygotowane specjalnie na festiwal w reżyserii pana Marka Ślosarskiego, także jeżeli to będzie czytanie, usłyszymy ten przepiękny głos, któremu towarzyszyć będą trzy wspaniałe aktorki.
0: Mówi koordynująca festiwal Jolanta Dąbrowska, dyrektor radomszczańskiego MDK-u. Od piątku do poniedziałku właśnie na scenie przy ulicy Brzeźnickiej 5 odbędzie się prestiżowy festiwal. Święto zainauguruje czytanie performatywne w wykonaniu aktorów Teatru Mickiewicza w Częstochowie oraz wystawa Katedry Malarstwa Uniwersytetu Jana Długosza. W Radiu Jura pozostałe informacje i ponownie Bogdan Zalewski.
4: 8 osób, w tym 5 dzieci, zranił nożownik w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce na Mazowszu. Napastnik to 19-letni uczeń. Nasz reporter Krzysztof Zasada zdobył nowe informacje. Krzysztofie, po pierwsze, w jakim stanie są ranni?
5: No to dopiero lekarze określą szczegółowo stan zdrowia poszkodowanych. Jak powiedział mi Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej, która udzielała pomocy przedmedycznej ofiarom nożownika, mają głównie rany cięte. Poszkodowani to 5 uczniów oraz 3 osoby dorosłe.
6: Znaczy, w momencie przekazywania zespołu ratownictwa medycznego osoby były przytomne. Co do obrażeń, nie mam takich informacji.
5: Do ataku doszło tuż po 11:00. Napastnik zaatakował podczas zajęć lekcyjnych, mówił Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
7: Cały czas to jest przedmiotem weryfikacji, czy mówimy o jednej klasie, czy o więcej.
5: Po ataku napastnik uciekł, policjanci zorganizowali obławę, dodał.
7: Zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce.
5: 19-letni uczeń tej szkoły także wymagał pomocy medycznej.
4: Krzysztofie, a co teraz dzieje się w szkole?
5: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się wydarzyło. Trwa równolegle wyjaśnianie motywów działania nożownika.
4: Jak już podawaliśmy, Henri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, a wyróżniono ich za badania asymetrycznej syntezy organicznej. To trzeba wytłumaczyć. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie ponownie. No można, Grzegorzu, powiedzieć, że laureaci odkryli jedną z tajemnic życia.
8: Owszem, wiele związków chemicznych istotnych dla życia występuje w dwóch formach, będących swymi lustrzanymi odbiciami. Choć są niemal identyczne jak lewa i prawa dłoń, tylko jedna z nich pasuje do funkcji biologicznych organizmu, podczas gdy druga może być nieaktywna albo nawet szkodliwa. Tegoroczni laureaci odkryli, jak w reakcjach chemicznych można osiągnąć przewagę, a w końcu 100% wyłączność jednej wersji, co ma kluczowe znaczenie choćby dla przemysłu farmaceutycznego. Przy okazji wskazali, jak mogło się to wydarzyć u początków życia na Ziemi.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
12: Do końca środy zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane, być może nawet i duże na chwileczkę, ale wieczorem rozpogodzenia, w nocy chwilami bezchmurne niebo. No i to oznacza oczywiście spadek temperatury, zimno jutro o poranku. Jeśli chodzi o to, co czeka nas w ciągu dnia, to czwartek zacznie się słońcem, a skończy chmurami i opadami deszczu. Temperatura jeszcze do godziny 14 na poziomie 21 stopni Celsjusza, ale końcówka dnia w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie zimna, zaledwie 14 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
12: Godzina 14 już za nami. Przypominam, 7 dzień października to dzień mówienia komuś: jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna. Komu już zdążyliście to dzisiaj powiedzieć? Ja to mówię ponownie wam. Ważna u nas jest również muzyka. 18, na początek Melissa, za chwilę potem także Shakira.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radiu Jura teraz strażak dobry na wszystko. Znacie to hasło? Strażacy pomagają w każdej sytuacji, zawsze są pierwsi na miejscu zdarzenia, no pod warunkiem, że mają czym dojechać. No właśnie, druhowiec OSP w Kamienicy Polskiej, co prawda pozyskali środki na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, ale żeby ten pojazd mógł ruszyć do akcji, to konieczne jest doposażenie go w specjalistyczny sprzęt.
1: Niespodzianka się ziściła, ponieważ jednostka z terenu gminy Kamienica Polska otrzymała dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 500 000, a także otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy ze środków tutaj województwa śląskiego. To daje połowę wkładu do zakupu nowego wozu, średniego wozu pożarniczego. Szacowany koszt zakupu nowego wozu GBA to 1 250 000, także tutaj mamy 600 tysięcy, czyli można powiedzieć, że prawie połowę tej składowej.
0: Mówił nam Artur Furmański, wójt gminy Kamienica Polska. No to co, pomagamy? Na stronie jednostki znajdziecie informacje na temat zbiórki.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
6: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
6: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
6: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
6: Furnipol.pl.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
8: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
9: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja, oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Tego popołudnia zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, a miejscami także wzrastające chwilowo do dużego. Dzisiaj bez opadów, na termometrach od 21 do 23 stopni powyżej zera. W Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie wiatr słaby z południowego wschodu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: A teraz u nas o pogodzie. Ostatnie dni z temperaturą na poziomie 20 stopni Celsjusza w tym roku. Jeszcze tylko jutro, przypomnę, a potem zrobi się chłodniej, choć wieczorem i w nocy już jest zimno. W wielu miejscach ruszył także sezon grzewczy, a częstochowscy ciepłownicy po raz kolejny przygotowali dla mieszkańców miasta praktyczny poradnik, jak zadbać o komfort termiczny.
1: Kilka prostych działań pomaga uniknąć niepotrzebnych strat ciepła. Odsłoń, grzejniki, termostat. Meble i długie zasłony utrudniają rozchodzenie się ciepła. Zasłonięty termostat może też reagować na temperaturę przy grzejniku zamiast w pomieszczeniu. Jeśli pokój jest za gorąco, zmniejsz ogrzewanie, dostosuj temperaturę do potrzeb domowników i sposobu korzystania z pomieszczenia. Wietrz krótko, ale intensywnie. Na czas wietrzenia przykręć termostat i otwórz szeroko okno na kilka minut. Po zamknięciu okna przywróć wcześniejsze ustawienie ogrzewania.
0: Mówiła Natalia Bugalska z częstochowskiej elektrociepłowni. Więcej rad na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
6: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
7: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
8: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
7: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
8: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
7: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
8: Masz czas do 7 października.
7: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
9: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 7 dzień października, 27 lat temu dokładnie uchwalono ustawę o języku polskim. Czyli mamy dokument, który mówi między innymi jak mówić i czego nie mówić, a tymczasem ciągle słyszę wziąć albo włączać, a wy? A za chwileczkę piękną polszczyzną prosto ze słownika przekażemy najnowsze wiadomości. Polecam. A tymczasem ciągle słyszę wziąć albo włączać, a wy? A za chwileczkę piękną polszczyzną prosto ze słownika przekażemy najnowsze wiadomości. Polecam.
1: Od jutra utrudnienia przy...

0: tygodnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Reklama.
2: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie,
6: bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: Zapraszamy!
1: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
7: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: serię realizacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: 15 na zegarach w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek ważna informacja dla pacjentów kłobuckiej lecznicy. Od jutra zapowiadane są utrudnienia przy tej placówce. Trwają tam prace związane z rozbudową szpitala rejonowego i zamknięty będzie wjazd od ulicy 11 listopada pomiędzy apteką a poradnią specjalistyczną. Wjazd na teren ZOZ-u będzie możliwy tylko od Wyszyńskiego. Przewidziany termin zakończenia robót to 23 października. Wracamy teraz do Częstochowy. Studenci udowadniają, że potrafią skutecznie łączyć naukę z zarobkowaniem. Z kolei pracodawcy z sektora przemysłowego podkreślają, że pierwsza praca musi być etapem podnoszenia kwalifikacji.
4: Temat dnia w Radiu Jura.
3: Nie dla wszystkich studiowanie od pierwszego roku naturalnie łączy się z zajęciem zawodowym. Studentów pierwszego roku pytamy, czy próbują znaleźć też pracę, którą wpasują.

0: w swój plan wykładów i ćwiczeń.
1: Trzeba się skupić i mieć priorytet. Albo jedno, albo drugie.
2: Za dużo obowiązków na uczelni, za mało czasu.
3: Zgadzam się z tym.
1: Albo praca, albo studia.
2: Godziny mamy tak rozłożone, że nadal ciężko jest z czasem.
1: Próbowało się coś znaleźć, ale wiadomo, jak to teraz jest z rynkiem pracy. Ciężko pogodzić.
4: Nie zawsze się to zgadza i tak ze sobą są wyjątki, ale myślę, że w większości czasu jest to prawidłowo rozwiązywane.
0: Doświadczeniami z pracą dzielili się dla Radia Jura studenci i studentki z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
5: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Większa świadomość i aktywna profilaktyka to też realne wsparcie dla pacjentek. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki ponownie włącza się w obchody Różowego Października. To intensywne działania na rzecz walki ze schorzeniami onkologicznymi. Zwróćmy uwagę na nasze zdrowie, apeluje rozmówczyni Radia Jura.
6: Jest to wspaniały program profilaktyczny, który już obowiązuje od 20 roku życia. Co 5 lat mamy od 20 do 45, powyżej mamy co 3 lata ten bilans. Warto z tego skorzystać, bo nikt nie zadba o nasze zdrowie jak my sami, a ta profilaktyka jest ważna. Ten program jest o tyle dobry, ponieważ możemy dokładnie powiedzieć o wszystkich naszych bolączkach i zostajemy tak prawidłowo zdiagnozowani, więc to ważne. Od nas zależy, czy z tego skorzystamy.
0: Zachęca Elżbieta Markowska, szefowa częstochowskich Amazonek. Działania na polu walki z rakiem przez cały październik wspierają też liczne instytucje w mieście, a we wtorek, 13 października, w budynku Kolegium Medicum UJD odbędzie się konferencja połączona z debatą. Wydarzenie pod hasłem Bądź zdrową Polką, wspólnie dla zdrowia kobiet, organizowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, zgromadzi lekarzy oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Polecam oczywiście nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe informacje i ponownie z nami Bogdan Zalewski.
7: 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole w Ostrołęce, zranił też dwie osoby poza placówką. Do szpitali trafiło 8 osób, w tym 5 uczniów, a także sam agresor. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, ponownie witamy serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Z nowymi szczegółami. Co wiadomo, Krzysztofie, o zranionych poza szkołą?
8: To dwie postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa kilkudziesięciu uczniów. Pracują z nimi psychologowie, mówił mi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
9: Są tam również policjantki z zespołu do spraw nieletnich, które mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Przesłuchujemy świadków, wykonujemy czynności procesowe, oględziny miejsca zdarzenia.
8: Do tego zabezpieczany jest miejski monitoring, a przypomnę, do szpitala trafiło 8 osób ranionych przez nożownika. Wciąż czekamy na oficjalne informacje na temat tego, w jakim są stanie. Poza nimi do szpitala trafił także napastnik. W jego przypadku wiadomo, że rany nie zagrażają jego życiu.
7: Paliwa będą jutro nieco tańsze niż dzisiaj. Minister energii podał najnowsze ceny. Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,83. To o 3 grosze mniej niż wczoraj. Za diesla natomiast zapłacimy maksymalnie 7,74. To o 6 groszy mniej niż obecnie. Agenturalna afera za Odrą wywołuje nerwowe reakcje. Niemieccy śledczy podejrzewają, że zatrzymany były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Tygodnik Der Spiegel stwierdza też, że aresztowanie byłego szefa BNT jest szokiem dla niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Zarazem podejrzane biznesy doradcze 80-letniego Hanninga były znane od lat i budziły poważne wątpliwości w rządzie RFN. Pracował on dla wątpliwych klientów, w tym dla rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski. Brytyjskie agencje wywiadowcze próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani przez Hanninga, podał Daily Telegraph. Podobne przeglądy zostaną prawdopodobnie przeprowadzone przez wszystkich partnerów i sojuszników Niemiec.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
13: Jeszcze dzisiaj 20-22 stopnie na termometrach, dwójka z przodu również jutro, to w pierwszej części dnia, po południu już niestety będzie się chmurzyć, mogą pojawić się opady deszczu, no i spadnie temperatura. Od piątku 15 stopni na termometrach, w sobotę i w niedzielę w Częstochowie, Olsztynie czy Mstowie cieplej nie będzie.
10: sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
13: Godzina 15 za nami, to jest czas wzmożonego ruchu na ulicach. Kierowcy kochani, bądźcie dla siebie mili. Pamiętajcie o jeździe na zakładkę, o kierunkowskazach i uśmiechu przede wszystkim. A do prowadzenia samochodu najlepsza muzyka The Colors u nas już teraz. ATC za chwilę, później też Sylwia Grzeszczak.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radiu Jura, a teraz zaproszenie na niezwykły koncert. Otóż jeszcze w tym roku w Częstochowie pojawi się znana grupa japońskich tradycyjnych bębniarzy. Szczegóły ma dla nas Mariusz Ocyra.
1: Zapowiadane są niezwykłe widowisko, potężna dawka energii, a przy tym japońska tradycja, która połączona jest z nowoczesną formą sceniczną. To nas czeka 5 listopada o 19 w Filharmonii Częstochowskiej. Grupa Yamato, bo o niej mowa, The Drummers of Japan, zaprezentuje się ze swoim nowym programem zatytułowanym Hito no Hikara, The Power of Human Strength, czyli moc ludzkiej siły. Artyści grają na tradycyjnych bębnach taiko od 1993 roku. Od tej pory zagrali ponad 4,5 tysiąca koncertów w 55 krajach. Częstochowski występ ma być częścią ogólnopolskiej trasy, która obejmuje 8 miast. Japończycy słyną z niesamowitej synchronizacji ruchu świateł i muzyki podczas swoich występów.
0: Więcej zobaczycie i usłyszycie na radiojura.pl. Polecam.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trucks. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trucks. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
6: No pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
5: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
6: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
7: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
9: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
8: Częstochowa ulica Krótka 26. Cześć w bramie.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej!
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Proszę korzystać z tak pięknej aury, bo to długo nie potrwa. Synoptycy zapowiadają, że jutro po południu pogoda zacznie nam się psuć. Przybędzie chmur, z tych chmur zacznie padać deszcz, no i zacznie spadać temperatura. Dziś jeszcze dwójka z przodu również jutro, a w piątek w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie zaledwie 14 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: teraz sprawdzamy, co słychać u sąsiadów w Radomsku. Ano dzieje się tam, przed nami bowiem trzy razy Różewicz. W dniach od 9 do 12 października na scenie przy ulicy Brzeźnickiej odbędzie się ten prestiżowy festiwal. Na uczestników czekają projekcje filmowe, spotkania autorskie i spektakle teatrów ze stolicy. Oznacza to też udział gwiazd.
1: Trzy razy Różewicz i zazwyczaj chcemy zrobić to tak, żeby to były 3 dni. W tym roku są to 4 dni. Oprócz Teatru Częstochowskiego przyjeżdża do nas Teatr Studio i to będzie wielki monodram. Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, a na koniec festiwalu w poniedziałek zapraszamy Państwa do nas, bo będzie można na naszej scenie zobaczyć w roli głównej Krystynę Jandę. To będzie spektakl Matka Teatru Polonia i to będzie Witkacy. W tym roku chcemy tą wielką twórczość Tadeusza Różewicza, który pozostaje głównym patronem, zderzyć z innym wielkim dramaturgiem, właśnie z Witkacym.
0: Festiwal Trzy razy Różewicz polecała koordynatorka tej kulturalnej imprezy Jolanta Dąbrowska.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
3: Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
6: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
3: Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

Pozdrawiałem tych, którzy na świat przyszli 7 dnia października. Pozdrawiam raz jeszcze. A w gronie urodzonych tego dnia między innymi Toni Braxton. Pamiętacie jej hicior Unbreak My Heart? No i słuchajcie, nadal ma moc, nadal działa. Października, pozdrawiam raz jeszcze. A w gronie urodzonych tego dnia między innymi Toni Braxton. Pamiętacie jej hicior Unbreak My Heart? No i słuchajcie, nadal ma moc, nadal działa. Nadal działa także nasza redakcja informacyjna. Za chwilę wiadomość.

0: wymówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
1: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
2: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
1: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
3: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
3: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud. Częstochowa, Rocha 45/47.
3: Sinbud.pl.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
6: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
7: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: I to już godzina 16, środa, 7 dzień października, czas na wiadomości.
19: Po ataku 19-latka na uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce na miejsce jadą pirotechnicy z Radomia. Połączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy serdecznie, Michale.
20: Dzień dobry, witam.
19: Pirotechnicy mają sprawdzić plecak napastnika. Wyjaśnij, z jakiego powodu.
20: Tak jest. Pirotechników wezwano po tym, jak w klasie, w której napastnik zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, zostawił plecak, który po chwili zaczął się dymić. Uczniowie od razu zareagowali i plecak wyrzucili na zewnątrz przez okno. No i teraz ma być sprawdzone przez specjalistów, czy nie znajdują się w nim materiały wybuchowe. Szkoła tutaj cały czas jest odgrodzona taśmami. Dostępu do niej strzegą policjanci. W środku trwają przesłuchania świadków i uczniów, i nauczycieli. Przed szkołą mnóstwo mieszkańców, ale przede wszystkim uczniów tej szkoły. Jest tu też 16-letnia Zuzia. Napastnika zna tylko z widzenia.
21: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
20: Przypomnę, że rannych jest 8 osób, w tym, jak ustaliłem, wychowawczyni klasy 5 S, tej, do której chodził 19-latek. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
19: Prokuratura ujawniła zarzut, jaki usłyszał wczoraj Dawid K. To młody lekarz bez specjalizacji, były działacz Koalicji Obywatelskiej.

0: Główny negatywny bohater wielkiej afery w warszawskim szpitalu południowym.
1: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez podłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w szpitalu południowym, które rozliczały te faktury, to spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
0: Jak dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, Dawid K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna wpłacił 200 tysięcy poręczenia majątkowego, zastosowano wobec niego tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
5: Dziś do końca dnia zachmurzenie przeważnie małe, lokalnie umiarkowane, co będzie czekać nas wieczorem i w nocy. Wtedy zachmurzenie też przeważnie małe, nie będzie jeszcze padać. Temperatura na poziomie od 6 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia najpierw dużo słońca, a potem wzrost zachmurzenia. No i po południu, a także wieczorem w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni będzie padał deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
5: Godzina 16 już za nami. Czas przypomnieć, kogo mamy na liście solenizantów. Imieniny obchodzą dzisiaj Marek, Amelia i Justyna. Wszystkiego dobrego. W prezencie dla was pocztówka dźwiękowa Michael Jackson, Beat It, za chwilę Igo, To nie koniec i później jeszcze Macarena. Los del Rio, gramy.
6: Radio Jura.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu. Przypomnę, że dzisiaj na afisz wróciły trzy światy. Spektakl o kryzysach, zagubieniu, presji i poszukiwaniu swojego miejsca. Ale przede wszystkim o oswajaniu trudnych doświadczeń, szukaniu rozwiązań i odkrywaniu, że nawet w najtrudniejszych momentach można znaleźć drogę wyjścia. Kto przegapił dzisiaj, może zobaczyć spektakl jutro. Scena kameralna imienia Iwo Galla o 10:00. Mocno polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
4: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
4: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
4: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
5: We are Yamato!
6: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: do końca środy zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane, być może nawet i duże na chwileczkę, ale wieczorem rozpogodzenia, w nocy chwilami bezchmurne niebo. No i to oznacza oczywiście spadek temperatury, zimno jutro o poranku. Jeśli chodzi o to, co czeka nas w ciągu dnia, to czwartek zacznie się słońcem, a skończy chmurami i opadami deszczu. Temperatura jeszcze do godziny 14 na poziomie 21 stopni Celsjusza, ale końcówka dnia w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie zimna, zaledwie 14 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Siódmy dzień października, dzisiaj dzień frappe, czyli takiej kawy z kostkami lodu. Tradycyjne, greckie, powstaje z kawy rozpuszczalnej, miksowanej z odrobiną zimnej wody i cukru aż do uzyskania gęstej piany, następnie uzupełnia się je lodem, wodą albo mlekiem. Kto tak pija kawę, kto lubi, ręka do góry. No i w kontekście tego, że 7 października, 27 lat temu, uchwalono ustawę o języku polskim, pragnę przypomnieć, że człowiek zafrapowany to nie taki, który żyje od frappe do frappe, tylko zaciekawiony, zaintrygowany. I przypominam też wziąć, nie wziąć. Ale to już osobny temat.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
7: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
9: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę godzina 17. Na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej końcówki dnia i do usłyszenia jutro w samo południe. Pa, pa.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com. Jesień przyszłowania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com. Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
2: To dzięki naszym materacom ze

0: Ulica Krótka 26 w Bramie.
1: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi – zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar – od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
0: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
2: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.
5: Środa, 7 października, na zegarze 17. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
6: Życiu żadnej z osób ranionych przez nożownika z Ostrołęki nie zagraża niebezpieczeństwo. Takie informacje przekazał po południu wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
7: Przed południem 19-letni uczeń szkoły zaatakował kolegów i nauczycieli z zespołu szkół zawodowych numer 4. Ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranił także siebie.
6: A w Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny, na miejscu reporter Michał Radkowski. Witamy ponownie, Michale.
8: Potwierdzam, jestem, dzień dobry.
6: Jak ten dramat komentują młodzi ludzie z Ostrołęki?
8: Uczniowie tej szkoły, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówią mi, że są wystraszeni i mimo, że napastnika złapano, to boją się wracać w to miejsce. Jutro odwołano wszystkie lekcje w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, co nie znaczy, że szkoła będzie zamknięta. Wręcz przeciwnie, ma być otwarta, a każdy uczeń będzie mógł przyjść i porozmawiać i z kolegami, i z nauczycielami, i z psychologami. Cała społeczność szkolna ma być poddana takiej psychologicznej opiece. Zapowiedziała to przed chwilą wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
9: Dla nas najważniejsze jest to, żeby młodzież, dzieci z ostrołęckich szkół poczuły, że mają pomoc, wsparcie, mają do kogo się zwrócić.
8: Sztab kryzysowy w Ostrołęce wciąż pracuje, poszkodowani przebywają w szpitalach, ale co ważne, ich życie nie jest zagrożone. Podobnie jak stan zdrowia napastnika, jeśli tylko lekarze wyrażą zgodę, to 19-latek zostanie przesłuchany. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
6: Całkowita blokada trasy numer 78 w okolicach Zawiercia i Poręby w Śląskiem.
7: Jak już informowaliśmy, zginęły tam 2 osoby. 8 aut jest rozbitych.
6: Reporter Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, co wiadomo w tym momencie?
10: Najprawdopodobniej, to są na razie bardzo wstępne ustalenia, zaczęło się od pożaru naczepy tira. Na miejscu pojawili się strażacy. Niedługo potem w pobliżu tego miejsca doszło do zderzenia kilku samochodów. Początkowo policja informowała o 5 rozbitych autach, teraz już o 8. To 4 ciężarówki i 4 samochody osobowe. Najpewniej, kiedy na drodze powstał zator, kierowca jednej z ciężarówek uderzył w inny samochód, a kolejne auta zaczęły wpadać na siebie. Trasa 78 w obie strony jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
1: W pogodzie w Częstochowie i w regionie wszystko zgodnie z planem, a kolejnym punktem tego planu jest zmiana pogody. Doświadczymy powoli tego już jutro. Przede wszystkim silniejsze podmuchy wiatru jutro będą nam towarzyszyć, które będą obniżać temperaturę odczuwalną, a na tych termometrach jutro w Częstochowie, w Olsztynie czy w Blachowni nawet 21 stopni. Jutro wieczorem już pojawią się opady deszczu, a i burze są w Częstochowie i w regionie niewykluczone.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
1: Mamy środę, czyli spokojnie można powiedzieć, że to już w pół do weekendu. Jedno zdanie, a od razu jakoś tak przyjemniej się robi. I to będziemy kontynuować w programie po godzinach. Zaczynamy. Sasz na początek. Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry w Radiu Jura. To 4 minuty po 17.
4: Radio Jura.
5: Damy tu mano!
6: I venga conmigo!

0: You Drive Me Crazy, to jest Shakin' Stevens na naszej antenie w programie po godzinach. Właśnie sobie uświadomiłem, że przedszkolny i szkolny trend na owoce jesieni chyba się nigdy nie skończy. Zmieniają się ministrowie, rządy, a zbieranie liści, jesiennych liści czy też żołędzi cały czas ma się świetnie. No to pozdrowienia dla wszystkich, którzy jeszcze dzisiaj będą zbierać właśnie takie owoce jesieni. Spokojnie, starczy dla każdego. Weekendu i wydarzeń w regionie też wystarczy. Dzisiaj na pewno zajrzymy, co fajnego u nas. Z muzycznego świata policzymy pieniądze, będzie zapomniana płyta i stypendium od gwiazdy. Bądźcie z nami, polecamy się, a za chwilę gramy dalej. Będzie Aleksandra Stan.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Super Puchary Polski. 24 października. PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później. Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.

0: To jest taka piosenka, którą mógłbym sobie zapętlać i nigdy by mi się nie znudziła. Przynajmniej nie znudziła się w ciągu ostatnich 40 lat. A miałem kiedyś muzyczną słabość do Madonny. Into the Groove w Radiu Jura. Do weekendu to mam słabość przez całe życie. W sobotę zlot i podsumowanie sezonu motoryzacyjnego. Zajrzyjcie na ulicę równoległą w Częstochowie. Tam w najbliższą sobotę zaplanowano rodzinny piknik, na którym będzie mnóstwo pięknych maszyn i ludzi, którzy o tych motorach mogą opowiadać bez końca. To są ludzie z pasją, więc warto ich pytać o wszystko. Z radością opowiedzą o swojej maszynie. Pojawi się też symulator wyścigowy, będzie strefa car audio, konkursy, muzyka od DJ-a oraz miejsce, gdzie staną food trucki, więc na ząb też się coś znajdzie. Początek w sobotę o 14. Polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
5: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
5: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
5: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
5: Furnipol.pl.
6: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z twojego biznesu.
7: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
18: Doradczyni klienta.
17: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
19: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
20: Po reklamie.

0: Amna, Tell Me Why w programie Po Godzinach. Może śpiewała o dobrej jesiennej pogodzie, która się zmieni w regionie. Pytała dlaczego, dlaczego, dlaczego. No nie jakoś bardzo się zmieni, ale jednak coś cieplejszego trzeba będzie na siebie ubierać. Szczegóły po wiadomościach o 18, a po 18 trochę pieniędzy w showbiznesie. Nie będziemy się rozdrabniać na miliony, niech będą miliardy. Bądźcie z nami, u nas w regionie też będziemy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony.

0: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
1: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
0: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
1: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
0: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
1: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
0: www.traktom.pl.
1: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Jest już 18:00, czas więc na wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy wspólnie.
5: Pod nadzorem policji w szpitalu przebywa sprawca ataku w szkole w Ostrołęce.
6: 19-latek zranił się. Wcześniej dokonał ataku nożem w zespole szkół zawodowych numer 4.
5: Ranił 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Życiu poszkodowanych nic nie zagraża.
6: W Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny. Na łączach ponownie reporter Michał Radkowski.
5: Michale, na miejscu od kilku godzin pracują pirotechnicy, prawda?
6: Jak przebiega ich akcja?
7: Tak.
6: Witaj.
7: W tej chwili próbują ustalić, co znajduje się w plecaku, który 19-latek w chwili ataku na uczniów i nauczycieli miał ze sobą. Z tego plecaka w pewnym momencie zaczął unosić się dym. To zaniepokoiło uczniów, którzy natychmiast wyrzucili ten plecak przez okno. Pirotechnicy sprawdzają teraz, czy w środku nie ma materiałów wybuchowych. Prace są na tyle poważne, że strażacy i policjanci przed chwilą zagrodzili możliwość przejścia parkiem, który przylega tutaj do terenu szkoły. Piesi są kierowani na pobliskie chodniki. Wśród nich jest wiele osób, które wciąż nie mogą dojść do siebie po tym, co stało się tu dziś przed południem.
8: Po 11 byłam z psem na spacerze, przychodziłam.
7: Czy pani to słyszała?
8: Nie, tylko przychodziłam, a do mojej krześniaczka była w szkole właśnie i mówiła, żebym stąd uciekała, bo on dalej tu biega. A mówię, że co? I byłam w szoku i szybko zawróciłam do domu. Znaczy oni nie wiedzieli też nic, bo byli w klasach zamknięci. Ona się bała, chciała wracać jak najszybciej do domu.
7: A powiedziała mi mieszkanka ulicy Traugutta w Ostrołęce, tej ulicy, przy której znajduje się zespół szkół zawodowych numer 4, w którym nożownik zaatakował dziś swoich nauczycieli i kolegów z klasy. I stąd właśnie Michał Radkowski.
5: Aż 18 tysięcy osób wystartuje w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim.
6: Zmagania na dystansie ponad 21 km już w najbliższą niedzielę.
5: Długa trasa.
6: No i tak, ale jak usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny, przyjazna nawet dla okazjonalnych biegaczy.
9: Każdy biegający człowiek może to przebiec. No fajny dystans taki, żeby się sprawdzić. No maraton wymaga jednak dłuższych wybiegań, większej wytrzymałości, a półmaraton w zasadzie jest dla każdego.
10: A co jest wyjątkowego w tym krakowskim półmaratonie?
9: Biegnie się przez centrum miasta. No ja jestem akurat z Krakowa, więc to miasto jakby znam, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z innego miasta, uważam, że to jest fajnie, że takie zwiedzanie przez bieganie.
5: Zgrabnie podsumował pan Łukasz z krakowskiego klubu Mastersów.
6: Start i meta niedzielnej rywalizacji w Tauron Arenie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoservis Zeidel. Centrum sprzedaży i wymiany opon-

0: Hunter. 733-267-267.
1: Całkiem ciepła noc szykuje się w Częstochowie i w całym naszym regionie, oczywiście mając na uwadze poprzednie noce. 12-13 stopni minimalnie. Jutro w Częstochowie, w Kłomnicach, w Konopickach nawet 21 stopni, ale co z tego? Pojawią się silniejsze podmuchy wiatru, więc odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Do południa są szanse na słońce, a po południu coraz więcej chmur. Później z tych chmur może nawet popadać.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
1: 7 października, proszę Państwa, to jest dzień wanny, więc dzisiaj zupełnie legalnie można poleżeć dłużej niż zwykle. Może do tego kolacja w wannie. W takie święta to chyba nic złego. A jak się nakruszy, to trudno. Spłynie razem z pianą i wodą. I po problemie. Loco Loco, Gordo na początek tej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To są 4 minuty po 18.

0: Elton John i Britney Spears w programie Po godzinach. Tutaj jeszcze niektórzy mieli nadzieję, że pani Britney rzuci Instagrama i wróci do muzyki. Szybko jednak okazało się, że mądrości w skąpym odzieniu w dzisiejszych czasach są bardziej opłacalne. A propos odzienia i zapachu, to przy okazji chęci sprzedaży połowy udziałów w firmie Rihanny wiemy, ile ta firma może być warta. Słuchajcie, Riri jest potentatem w branży kosmetyczno-bieliźniarskiej. Według szacunków wartość marki to nawet 2 miliardy dolarów. No to już wiadomo, dlaczego ona nie wraca do śpiewania. Zarządzanie taką gotówką to nie jest łatwa sprawa. Blondie u nas za chwilę będzie Call Me.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
7: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Pet Shop Boys w Radio Jura, mistrzowie bardzo melodyjnych piosenek. A teraz wracamy do regionu, bo w sobotę bieg przełajowy o nóż komandosa. To już 30. odsłona sportowego wydarzenia imienia generała broni Włodzimierza Potasińskiego. To będą także Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Krosie, organizowane przez Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec przy współpracy z jednostką wojskową komandosów. Bieg od 30 lat łączy sportową rywalizację z tradycją i pamięcią o żołnierzach wojsk specjalnych. Sportowa część wydarzenia odbędzie się w Kokotku na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Chówca ZHP Lubliniec. Będzie się działo, polecamy, jeśli ktoś lubi takie sportowe emocje. One w sobotę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
5: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
8: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
9: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
8: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
9: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
8: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: www.traktom.pl.
8: Traktom. Z nami jesień cię nie zaskoczy.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Cat Burns w programie Po godzinach. People Pleaser. Za chwilę będzie 19:00, czas wiadomości, czas prognozy pogody. W końcu coś się będzie u nas działo, a nie tylko nudna, słoneczna i ciepła pogoda. Zaraz po głowie za to dostanę chyba. Po 19:00 też kolejna polecajka na weekend w regionie. A z muzycznego świata stypendium od Gwiazdy Muzyki. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się design.

Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: O reklamie.
6: Dotarliśmy do 19, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
7: Jakub Z., 19-latek z Ostrołęki, który przed południem zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, opuścił szpital.
8: Został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Wkrótce ma zostać przesłuchany, dowiaduje się nasz reporter.
7: Ponownie łączymy się z wozem satelitarnym, który jest przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce.
8: I witamy Michała Radkowskiego.
9: Witam, dzień dobry.
8: Michale, jakie są twoje najnowsze ustalenia?
9: Lekarze zezwolili na wypuszczenie 19-latka ze względu na jego dobry stan zdrowia. Teraz, jak mówiliście, przebywa w komisariacie na izbie wytrzeźwień. Wiadomo, że pobrano od niego krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Wiemy, że wcześniej, jeszcze przed dzisiejszym atakiem, był notowany przez policję za posiadanie narkotyków.
10: Napastnik, mogę potwierdzić, że wyszedł już ze szpitala, został przez nas zatrzymany. Pozytywna informacja jest taka, dosłownie sprzed chwili, że dwie osoby, dwóch uczniów, które był w szpitalu, również ten szpital opuściły.
9: Powiedział mi przed chwilą rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Na razie nie wiadomo, kiedy pozostałe poszkodowane osoby, nauczyciele i uczniowie wejdą ze szpitala. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
8: Nie gaśnie ogień rewolty we Francji.
7: W samym centrum gwałtownych zajść w Paryżu był korespondent Marek Gładysz.
8: Marku, przedstaw aktualny raport z niespokojnej metropolii nad Sekwaną.
11: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad 2 tygodni licealistami. Ci ostatni blokują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju, strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumaczy mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
8: Prokuratura może już stawiać zarzuty Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu.
7: Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceminister spraw zagranicznych zrzekł się immunitetu.
8: Wczoraj cała sejmowa komisja regulaminowa poparła wniosek śledczych w tej sprawie.
7: A dziś przyjęła wniosek samego posła.
8: Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia powierzonego mu majątku.
7: Wartego kilkanaście milionów złotych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
6: Czwartkowa pogoda w Częstochowie będzie i dobra, i trochę gorsza, bo do południa jeszcze sporo słońca, później coraz więcej chmur, a wieczorem z tych chmur ma u nas popadać. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni, ale jutro silniejsze podmuchy wiatru, więc odczuwalna temperatura i w Częstochowie, i w Olsztynie, i w Kamienicy Polskiej będzie kilka stopni niższa.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1.

0: Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
3: 7 października, jest środa, w pół do weekendu, 4 minuty po 19 i muzyka wybrana dla Ciebie. Velvet na początek, a później Aichi, nowa wersja Ring My Bell. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w Radio Jura.
1: Radio Jura.

0: Zły to Przona w środowym Po godzinach. On ma to szczęście, że jego ojciec jest znanym polskim kompozytorem i producentem muzycznym, więc chyba było łatwiej pojawić się na rynku muzycznym. A jeśli ktoś ma wiecznie pod górkę w tej sprawie, to proszę się zgłosić do A$AP Rockiego. Wpadł na pomysł, że ufunduje komuś 4-letnie stypendium w Rock Nation School of Music, Sports and Entertainment na Brooklynie. Zgłoszenia ślijcie do niego do 15 grudnia, to będą 4 lata na koszt gwiazdy muzyki. No to trzymam kciuki, żeby komuś z Polski się to udało. ABBA u nas za chwilę będzie Take a Chance, a dzisiaj jest kolejna rocznica ich występu w Polsce. Jedynego występu w Polsce. Jeśli ktoś pamięta, to można sobie dzisiaj powspominać przy okazji Take a Chance za moment na naszej antenie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
4: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
4: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
5: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
6: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
5: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
6: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
5: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
6: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: www.traktom.pl.
6: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Robin Cook w Radiu Jura. Wracamy do regionu, bo jesień to jest czas wielu biegowych imprez. W niedzielę piąty półmaraton aleksandryjski. Tak naprawdę to nie tylko półmaraton, bo będą też na przykład jesienna piątka, 5 kilometrów Nordic Walking, będą biegi dla dzieci, dla młodzieży. Aleksandria, druga najbliższa niedziela. Jeszcze można się zapisać na piąty półmaraton aleksandryjski. Miłej zabawy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
6: 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: September, cry for you. Ona pewnie opłakuje, że jej ukochany wrzesień za nami. No pogodowo chwilami był naprawdę piękny. Ale październik też niczego sobie. Jak będzie jutro, jak będzie weekend, sprawdzimy za chwilę. Wcześniej wiadomości i prognoza pogody. Polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tak.
0: Dla wcześniej wiadomości i prognoza pogody. Polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w społem. Woda kropla.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79 i wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Środa, 7 października, na zegarze 20. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
6: Prokuratura w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby. W sumie ranił 9 osób. Został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Michał Radkowski, łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Witaj. Jesteś przed zespołem szkół. Czy na miejscu są jeszcze pirotechnicy?
7: Nie, opuścili ten teren po godzinie 18, a to oznacza, że zakończyli sprawdzanie plecaka. Dosłownie przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła mi, że w plecaku znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na razie nie chcę ujawniać więcej szczegółów, temat podać jutro podczas konferencji prasowej. Udało mi się też nieoficjalnie ustalić, że ładunek miał być prawie zdetonowany. No i faktycznie tuż przed odjazdem pirotechników była tutaj wyczuwalna woń, podobna do tej, gdy odpalane są petardy. Teren przed szkołą nadal jest tutaj wygrodzony, wciąż pracują tu policjanci. Nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. Jutro wszystkie szkoły w Ostrołęce mają odwołane lekcje. Uczniowie mają jednak przyjść do szkół, tam będą na nich czekać psycholodzy. Jutro rano o 9 zbiera się znów sztab kryzysowy. Ten dzisiejszy pracował od 13 aż do 18.30. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
6: Skala tej tragedii pokazuje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, mówił dziś prokurator po opuszczeniu sali sądowej w Piotrkowie Trybunalskim. Za dwa tygodnie, 21 października, poznamy wyrok w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1. Zginęli w nim rodzice i ich 5-letni syn. Prokuratura chce maksymalnej kary, 8 lat więzienia.
8: Ja po prostu uważam, że na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
6: To prokurator Aleksander Duda. Obrona wnioskuje o uniewinnienie Sebastiana M.
9: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
6: Mówiła adwokat Katarzyna Hebda.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
5: 12-13 stopni tej nocy w Częstochowie, tyle też w Kłobucku, tyle też w Olsztynie. Tej nocy nie będzie padać, kolejnej będzie padać i może być burzowo. Natomiast jeśli chodzi o czwartek, to do południa jutro sporo słońca, później coraz więcej chmur i 21 stopni maksymalnie na termometrach, ale silniejszy wiatr spowoduje, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Co do weekendu, no to będzie dużo chłodniej, bo góra 15 stopni, no i co jakiś czas będzie nam padać.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
5: 7 października, mamy jesień, czas porządków, które czasami przynoszą naprawdę ciekawe owoce, takie bardzo opłacalne. No to w tej godzinie opowiem o pewnej płycie, która u kogoś w domu

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny w programie Po Godzinach. Dlaczego warto sprzątać? Bo można sobie o czymś wyjątkowym, co mamy w domu, przypomnieć. W jednym z programów pojawiła się wyjątkowa wersja piosenki Whole Lotta Love grupy Led Zeppelin. Okazało się, że ten singiel został wytłoczony tylko w 500 egzemplarzach i według wytwórni wszystkie egzemplarze zostały wycofane i zniszczone. No jeden egzemplarz nie i przez 50 lat przeleżał u kogoś w domu. Może nie jest jakoś super dużo warty, ale zarobić 1000 funtów na jednym sprzątaniu to zawsze coś. No to takich łowów i przy naszych sprzątaniach życzę. DJ Bobo u nas za chwilę, a później Damiano Dawid.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: me saben mal.
1: Marlena w programie Po godzinach. Za nami, słuchajcie, milionowy wtorek w naszym kraju. Dwie osoby trafiły szóstki w lotto. Jedna los kupiła realnie w koszalinie, a druga zagrała online. Dostaną po ponad 10 milionów złotych. Mało tego, ktoś jeszcze do tego wygrał 1 000 000 złotych w Lotto Plus. Ja tylko dodam, że w drugiej połowie września padła rekordowa wygrana w lotto. Prawie 45 milionów złotych. No takie wygrane potrafią ucieszyć zwycięzcę, jego rodzinę i Urząd Skarbowy. No to przy okazji kolejnego losowania trzymam za was kciuki, a za chwilę gram dalej. Muzykę wybraną dla ciebie będzie Zalia.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: prawie pas.
1: Nie kłam, że kochasz mnie. Kiedyś to był duet zaskoczenie. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Ponad 18 lat temu. A po 21 sprawdziłem...
0: Już mówię pas.
1: Nie kłam, że kochasz mnie. Kiedyś to był duet zaskoczenie. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Ponad 18 lat temu. A po 21 sprawdzimy, co tu i teraz dzieje się w naszym regionie. Polecamy podsumowanie środy.

0: Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
3: Jest już 21. Posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
4: Nożownik z Ostrołęki tę noc spędzi w policyjnym areszcie. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne, w sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. W Ostrołęce jest reporter Michał Radkowski. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Dobry wieczór. Kiedy 19-latek zostanie przesłuchany?
5: Najpóźniej w piątek w południe, ale niewykluczone, że dojdzie do tego jutro, już po południu. Prokuratura ma 48 godzin na to od chwili zatrzymania Jakuba Z. A ten, przypomnę, został dziś zatrzymany przez policjantów właśnie około 12 w rejonie plaży miejskiej nad rzeką Narew. Na razie 19-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła, że badany był przez pirotechników plecak, który chłopak miał zostawić w sali, której zaatakował uczniów i nauczycieli.
6: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie poddana oględzinom i ewentualnie jutro będziemy mogli Państwu podać, co faktycznie znajdowało się w tym plecaku.
5: Jutro prawdopodobnie prokuratura poda też, jakie zarzuty może postawić 19-latkowi. Mówi się, że w tej chwili w związku z tym, co znaleziono w plecaku, można mu będzie postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Sprzed prokuratury okręgowej w Ostrołęce, Michał Radkowski.
4: Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przejęli w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali fabrykę klofedronu, zwanego też kryształem. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tej akcji?
7: W dwóch miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać około 800 kg kryształu. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szubinie zarzuty wytwarzania na dużą skalę narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter 733-267-267.
3: Całkiem ciepły czwartek szykuje się w Częstochowie, w Blachowni, w Olsztynie, w całym naszym regionie, bo nawet 21 stopni na termometrach. No ale silniejszy wiatr się pojawi, więc odczuwalnie będzie kilka stopni mniej. Do południa słońce, później coraz więcej chmur, późnym popołudniem już może z tych chmur słabo popadać. Mocniej, choć też niezbyt intensywnie, popada w nocy z czwartku na piątek. Wtedy też niewykluczone w regionie są burze.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter 733-267-267.
3: 7 października to jest środa, skoro już po 21, to możemy wracać do muzyki wybranej dla Ciebie na początek. Trochę popu, trochę country od Beyoncé, Texas Hold'em, a później Benson Boone, a do 22 na pewno też najważniejsze tematy z naszego regionu. Te właśnie środowe. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
10: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: To jest podsumowanie wiadomości ze środy w Radiu Jura. Co dalej z gigantycznym złożem wolframu i innych cennych metali na terenach koła Myszkowa? Temat znów stał się gorący po podpisaniu umowy w ambasadzie USA w Warszawie.
1: O skarbach, jakie kryje ziemia w północno-wschodniej części górnośląskiego zagłębia węglowego, wiadomo od kilkudziesięciu lat. Wówczas Państwowy Instytut Geologiczny w tym miejscu potwierdził badaniami złoża rud wolframu, molibdenu i miedzi. Występują na głębokości od 400 do 1000 metrów. To ponad tona czystych metali stosowanych w przemyśle zbrojeniowym, motoryzacyjnym i lotniczym. W ostatnich dniach podpisana została umowa dotycząca współpracy technicznej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, mająca dotyczyć właśnie oceny geologicznej i zasobowej naszego terenu. Projekt zostanie również przeanalizowany pod kątem uwarunkowań środowiskowych, administracyjnych czy ekonomicznych. Strony zamierzają zbadać możliwości związane z budową bezpiecznych łańcuchów dostaw surowców mineralnych dla państw sojuszniczych NATO.
0: Ja dodam, że sprawę tego typu eksploatacji w ubiegłym roku oprotestowały gminy Żarki i Kozie Głowy. Nie ma też jednoznacznego stanowiska powiatu myszkowskiego w tej sprawie. Są natomiast obawy mieszkańców o ważny zbiornik wód podziemnych. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie staje się faktem i jak już informowaliśmy, samorządowcom udało się pozyskać dodatkowe 8 milionów złotych na ten cel. Co ważne, lokalne władze uspokajają mieszkańców, którzy mają wątpliwości odnośnie potencjalnych uciążliwości, niechcianych zapachów i poddają w wątpliwość aspekt ekologiczny przy rozbudowie i przyszłej eksploatacji oczyszczalni. Jak słyszymy, dopiero teraz obiekt będzie w pełni ekologiczny i przyjazny okolicznym mieszkańcom.
2: W nowym wydaniu będzie mniej uciążliwa niż to ma miejsce teraz, a jestem o tym przekonany, ponieważ my nie budujemy oczyszczalni, budujemy sarkofag, to wszystko będzie przykryte z wyjątkiem osadników, gdzie nie zachodzą już żadne procesy biologiczne ani chemiczne. Również w pełni schermetyzowany będzie punkt zlewny, który w tej chwili jest zupełnie odkryty i to on jest powodem uciążliwości. Zrzut ścieków będzie odbywał się w schermetyzowanej hali, do której samochód wjedzie, wszystko się zamknie, dopiero samochód się podłączy, zrzuci to, co ma zrzucić i wtedy otworzy się automatyczna brama, samochód wyjedzie, także żadne fetory, żadne zapachy nie będą się przy zrzucie ścieków wydobywały.
0: Zmiany w obrębie dzisiejszej oczyszczalni są konieczne, zapowiada burmistrz Tomasz Kucharski.
2: Oczyszczalnia wyczerpała się jakby eksploatacyjnie i technologicznie. To, co tam w tej chwili się odbywa, to jest takie dogorywanie i nawet grozi to czymś bardzo nieekologicznym, bo Dociągi Częstochowskie jako eksploatator tej oczyszczalni robiły taką ekspertyzę, rzeczywiście jest mało bezpieczne. Zabezpieczenia zostały wprowadzone, niemniej chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do prac polegających na rozbudowie i przebudowie. Zwiększamy też przepustowość o połowę. Mamy w tej chwili 900 metrów sześciennych na dobę. Chcielibyśmy mieć praktycznie dwa razy tyle, tak żeby ta oczyszczalnia jakby z powodzeniem mogła przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Olsztyn.
0: Finansowanie w znacznej mierze już jest. Wszystko wskazuje na to, że umowy będą parafowane w tym roku, a prace mogłyby ruszyć już w 2027 roku.
2: Pozyskaliśmy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni w wysokości ponad 17 milionów złotych. Tych pieniędzy na początku nie było. Myśmy ich poszukiwali intensywnie we wszystkich ministerstwach, we wszystkich funduszach. Okazało się, że udało się dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i dzięki dobremu wnioskowi pozyskać najpierw 9 milionów, a potem kolejne 8 milionów, co pozwala nam zapłacić za mniej więcej połowę tej inwestycji. Drugą połowę będzie finansowało przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji okręgu częstochowskiego i mamy ogromną szansę zrealizować tę niezbędną inwestycję i spodziewamy się, że na przełomie roku podpiszemy umowę z wykonawcą.
0: Podsumowuje burmistrz Tomasz Kucharski. Inwestycja planowana przy ulicy Storczykowej zyskała już dofinansowanie na poziomie ponad 17 milionów złotych. Nieprzyjemny fetor i natychmiastowa reakcja służb w gminie Blachownia. Mieszkańcy Łojek domagają się wyjaśnienia sprawy niepokojącego odoru. Na problem zwrócili uwagę służb i samorządu. Mariusz Osyra dowiadywał się więcej w tym temacie.
1: Po zgłoszeniach lokalnej społeczności burmistrz Cezary Osiński z Blachowni powiadomił starostwo powiatowe, sanepid, a także wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Tam kroki skierowaliśmy i my. Jak poinformował naszą redakcję katowicki WIOŚ i jego rzecznik Małgorzata Zielonka, inspektorzy podjęli już dwukrotnie działania działania w terenie sprawdzali na miejscu najpierw podczas sobotniego rozpoznania, a następnie w poniedziałek 5 października, co dzieje się w Łojkach, kiedy to wspólnie z policją przeprowadzono czynności na terenie jednego z pobliskich zakładów. Ustalono, że to prawdopodobnie z tej posesji dobiegają odczuwalne przez mieszkańców Łojek zanieczyszczenia. Służby stale monitorują jakość powietrza, sytuację na miejscu, a decyzje o ewentualnej kontroli interwencyjnej zostaną podjęte po dokładnym przeanalizowaniu całej sytuacji i zebranych w ustaleniach inspektorów.
0: Co nowego na kolei w naszym regionie? Sprawdzamy teraz, zaglądając do nieodległego od Częstochowy Lublińca. Dworzec kolejowy w tym mieście wreszcie czeka gruntowna metamorfoza. Projekt odnośnie przebudowy jest już oficjalnie w przygotowaniu, potwierdzają Polskie Koleje Państwowe. Są już pierwsze umowy i parafowane dokumenty.
3: Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę na przygotowanie projektu przebudowy dworca kolejowego w Lublińcu. Dzięki modernizacji obiekt przejdzie gruntowną metamorfozę. Zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec 2029 roku. W ramach prac rozebrana zostanie część budynku administracyjnego, dzięki czemu powierzchnia dworca zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb pasażerów. Powstanie tu część, na której zaprojektowany zostanie zielony dach. Wymieniona zostanie także stolarka okienna, a elewacja poddana zostanie renowacji.
0: Mamy umowę z biurem projektowym, mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA. To wyczekiwane zielone światło dla nowoczesnej inwestycji ważnej z punktu widzenia obsługi pasażerów kolei w naszym subregionie. Będą wreszcie tak potrzebne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory lubliniecki dworzec takich rozwiązań nie posiadał.
3: Metamorfozą przejdzie również wnętrze obiektu. Powstanie tu poczekalnia dla pasażerów, ogólnodostępne toalety oraz lokal komercyjny, dostępny zarówno z przestrzeni holu, jak i z możliwym dostępem z zewnątrz. Zachowane i poddane konserwacji zostaną dwie duże mozaiki ścienne z lat 70. autorstwa Jana Nowaka. Dzięki przebudowie dworzec stanie się w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Budynek wyposażony zostanie także w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu oraz rozwiązania przyjazne środowisku.
0: Dworzec ma być nowocześniejszy, ale zachowa swój klimat sprzed kilkudziesięciu lat, dodaje Agnieszka Jurewicz z biura prasowego PKP SA. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku, a finalny efekt zobaczymy pod koniec 2029 roku. Większa świadomość i aktywna profilaktyka to też realne wsparcie dla pacjentek. Stowarzyszenie Częstochowskiej Amazonki ponownie włącza się w obchody Różowego Października. To intensywne działania na rzecz walki ze schorzeniami onkologicznymi.
4: Miesiąc październik jest miesiącem świadomości profilaktyki raka piersi. Rozpoczął się miesiąc. Różowy, wspaniały miesiąc, ale myślę, że trzeba zapamiętać sobie, to coś dla nas bardzo ważne, pamiętać o profilaktyce, o edukacji, żebyśmy nie powiększali osób, którzy są chorzy później na choroby nowotworowe. Ale swoją drogą zachęcam już dzisiaj wszystkich, żeby skorzystali z internetowego konta pacjenta.
0: Mówi prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i szefowa Amazonek w Częstochowie Elżbieta Markowska. Na koncie w krajowym systemie IKP znajdziemy program Moje Zdrowie. To kontynuacja działań, które trwają od kilku lat. W tym okresie szczególnie zwróćmy uwagę na nasze zdrowie, apeluje rozmówczyni Radia Jura.
4: Jest to wspaniały program profilaktyczny, który już obowiązuje od 20 roku życia. Co 5 lat mamy od 20 do 45, powyżej mamy co 3 lata ten bilans. Warto z tego skorzystać, bo nikt nie zadba o nasze zdrowie jak my sami, a ta profilaktyka jest ważna. Ten program jest o tyle dobry, ponieważ możemy dokładnie powiedzieć o wszystkich naszych bolączkach i zostajemy tak prawidłowo zdiagnozowani. Więc to ważne. Od nas zależy, czy z tego skorzystamy.
0: Zachęca Elżbieta Markowska. Działania na polu walki z rakiem przez cały październik wspierają też rozliczne instytucje w mieście, jak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Parkitce. Z kolei we wtorek, 13 października w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza odbędzie się konferencja naukowa połączona z debatą ekspercką. Wydarzenie pod hasłem Bądź zdrową Polką wspólnie dla zdrowia kobiet, organizowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, zgromadzi lekarzy oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Podczas trzech paneli dyskusyjnych specjaliści skupią się na diagnostyce, profilaktyce raka piersi oraz wdrażaniu rozwiązań odpowiadających na faktyczne potrzeby pacjentek. W pamięć o zasłużonych częstochowianach wiecznie żywa miejscy radni podjęli decyzję o nadaniu patronów kilku punktom na mapie Częstochowy. Mariusz Osyra o nowych ulicach i rondzie dotąd bez nazwy.
1: Nowe nazwy zyskały dwie ulice oraz rondo honorujące osoby wyjątkowo zasłużone dla kultury i życia społecznego Częstochowy. Ulica w dzielnicy Kiedrzyn, łącząca ulicę Mazowieckiego i Miłosza, otrzymała imię zmarłego w sierpniu Grzegorza Lipowskiego. Z kolei patronem łącznika między rondami przy ulicach Drogowców i Srebrnej na Zawodziu został Ireneusz Kozera w piątą rocznicę swojej śmierci. Ponadto rondo u zbiegu ulic Warszawskiej, Krakowskiej, Mirowskiej przy placu Daszyńskiego nosi od teraz imię wybitnego pedagoga i animatora kultury Krzysztofa Pośpiecha. Na wszystkie nazwy i patronów zgodziła się podczas październikowego posiedzenia Rada Miasta Częstochowy.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.

0: Podejrzany przyznał się do winy.
1: Dobry wieczór. Tak, usłyszał dziś zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Przyznał się do tych czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dowiedziałem się w prokuraturze okręgowej w Przemyślu, która prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni w opactwie. Prokuratorom dopiero dziś udało się przesłuchać mężczyznę, bo wcześniej wykluczali to biegli psychiatrzy, którzy w pierwszej opinii stwierdzili u Ihora M., obywatela Ukrainy, objawy ostrej psychozy. Druga opinia mówiła o lekkiej poprawie i zaniku wrogości, ale wciąż wykluczała przesłuchanie. Wczoraj prokuratura zamówiła trzecią opinię. Dziś doszło do postawienia zarzutów i przesłuchania. Mężczyźnie grozi dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, ale o tym przesądzi osobna opinia na późniejszym etapie śledztwa.
0: Jutro w ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie mają możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. To reakcja na dzisiejszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni.
0: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Wsparcie psychologiczne będzie dostępne także dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. Pomorscy funkcjonariusze szukają sprawcy albo sprawców, którzy ostrzelali z broni pneumatycznej szkolny bus w miejscowości Skarszewy w okolice Stargardu Gdańskiego. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Pusty bus był zaparkowany obok lokalnego zespołu szkół publicznych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem albo w nocy. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Skalę strat oszacowano na 3000 zł.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733-267-267.
6: Wróćmy jeszcze do informacji pogodowych. Spokojna noc w Częstochowie i w regionie. 12-13 stopni minimalnie. Jutro już tak spokojnie nie będzie, bo silniejsze podmuchy wiatru mają nam towarzyszyć, szczególnie po południu oraz wieczorem. W piątek też będzie wiecznie. Co do temperatury, to jutro 21 stopni, do południa słońce, później coraz więcej chmur, a popada u nas w nocy z czwartku na piątek.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733-267-267.
6: Środowy program Po godzinach już się kończy. Jutro, czwartek, będziemy bliżej weekendu. Ten weekend też będziemy oczywiście planować. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
4: Radio Jura.